Sağ olun.

needs ten come tango. Come on.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Nie trzeba mi twoich łez, śpiewa Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje. No rzeczywiście nie ma się co mazać, to już nie poniedziałek. Witamy we wtorkowy poranek, a witamy w składzie porannym Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: 8 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 6:00. Tylko sprawdzone wiadomości na początek naszego programu. Iwona Barańska.
4: W nocy mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia obudziły alerty RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Iga Świątek odpadła z US Open. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoich ostrzeżeniach w nocy wezwało mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego do zachowania czujności i reagowania na syreny alarmowe. Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że prewencyjnie poderwane zostały samoloty, by monitorować polską przestrzeń powietrzną. Przed godziną RCB poinformowało, że rosyjski ostrzał Ukrainy się zakończył i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Ciało 27-letniego Polaka odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
4: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Przegrała z Chinką Zhenqin Wen, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do wygranej. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
6: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
7: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
8: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
4: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Dobre informacje dla kierowców podróżujących po gminie Legnickie Pole, dokładniej po Mikołajowicach, ponad 300 metrów nowego chodnika. No to i dla kierowców, i dla pieszych dobra informacja. I dla jednych, i dla drugich będzie bezpieczniej. Prace już zostały odebrane jakiś czas temu.

0: Pogoda w Legnicy.
1: No według prognoz to wraca, czy właściwie jeszcze się nie skończyło, więc może ostatnie podrygi, jakieś lata upałów. 31 stopni nawet dzisiaj mają po południu pokazywać termometry w Legnicy. Słońce przez cały dzień. Do tego słabiutki wiaterek. No ciśnienie, zwłaszcza w porównaniu do poniedziałku, wyraźnie niższe, ale ogólnie jeszcze umiarkowane. No to trzeba będzie jakoś skorzystać z tej pogody.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. W dniu dobrych wiadomości, który wypada dzisiaj, pierwszą dobrą wiadomością, jaką mamy dla was, jest ta, że dzisiaj już nie poniedziałek.
3: A drugą dobrą wiadomością jest ta, że każdy będzie się mógł pochwalić jakąś dobrą wiadomością od siebie. A trzecią dobrą wiadomością jest to, że będziemy za to wysyłać kawę. A czwartą dobrą wiadomością jest to, że gramy dla was Ampę.
2: No
3: Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 4 po 6.

0: pierwszej półki głosem Made in Canada, Celine Dion. Zaczynamy ten dzień, a ten dzień to wtorek. Mamy dzisiaj 8 dzień września i czas o 6.10 zajrzeć do kalendarza.
1: 522 lata temu we Florencji Michał Anioł zaprezentował ikonę renesansu, czyli rzeźbę Dawida. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Marzyciela oraz Dzień Dobrych Wiadomości.
2: No to z tych dobrych wiadomości do weekendu zostały już tylko 4 dni.
3: Jupi! Ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że bywają i lepsze wiadomości, to bardzo prosimy, podzielcie się takimi z nami od samego rana. Czekamy na dobre wiadomości od was. Numer telefonu do nas to 22 44 i 30. Zaczynamy wtorkowy apel poranny. Bardzo prosimy, dzwońcie, a my gramy w diamentową kulę Lombardu.

0: słychać o tej wczesnej porze o 6.19. Farmerzy już nie śpią. To była Mylène Farmer, która śpiewała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to wtorek.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza, bo lepsza jest środa, wiemy, a najlepszy piątek i sobota. Oczywiście, 19 minut po 6. Jak mówi stare przysłowie radiowców, jak nie wiesz, co powiedzieć, to zagraj piosenkę, jak nie wiesz, co zagrać, to zagraj Beatlesów. I tak właśnie uczynimy, już za kilka minut. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
3: Reklama.

0: przez 13 700 milionów lat we wszechświecie nie było ani jednego boys bandu, aż powstał właśnie ten pierwszy. New Kids on the Block Tonight zagrali w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 się zbliża, a my sprawdzamy o poranku, czy chłopcy i dziewczęta przy radiu Złote Przeboje już nie śpią. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Dobrą wiadomością jest to, że kuna albo jakiś inny gryzoń, który wszedł mi pod maskę w ubiegłym tygodniu, przegryzł jedynie filc i wygłuszenie, które znajduje się pod filcem, pod maską moją, a nie przegryzł mi żadnych przewodów, bo to byłby bardzo duży wydatek dla mnie i ogromne szkody. Pozdrawiam was serdecznie, miłego, wymarzonego dnia w dniu marzyciela i dobrych wiadomości. Hej!
2: Dziękujemy bardzo. Czyli dobra wiadomość jest taka, że nie jest najlepiej, ale mogło być gorzej.
3: Tak, ale i tak ciśnie się na usta noże szkuna, jak ta kuna tak mogła. No. 2244 i 3 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na szabel poranny. Dorzućcie i swój głos w tym dniu dobrych wiadomości, a my cudownie zagramy. Kolejna dobra wiadomość. Leci Lambada, leci Kaoma, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w pół do 7.

0: My też tak potrafimy i też to samo czujemy z rana, co panowie z grupy Frankie Goes to Hollywood, że tylko uwa, można zrobić, wypić poranną kawę i ruszyć do roboty, a przyjemniejsze dźwięki będą później. Tak przy okazji, jeśli panowie tę piosenkę zamienią na coś, co się nazywa The Power of Love, to znaczy, że trzeba będzie lecieć po choinkę, ale przypomnijmy. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry za 23 minuty 7.
1: Literka B za chwilę będzie sponsorować muzyczne wydarzenia. Zagra zespół Bonnie M, zagra zespół La Bouche. Tak wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie o tej porze robią się o poranku korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
15: Mówiliśmy już dzisiaj o nowym chodniku w Mikołajowicach w gminie Legnickie Pole, a będzie też nowy chodnik wzdłuż ulicy Wierzbowej w Środzie Śląskiej. 250 metrów chodnika z kostki betonowej. Prace mają się zakończyć do lipca przyszłego roku. A jeszcze przy okazji nowe przejścia dla pieszych w tym rejonie.
2: Radio

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: 8 dzień września to jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień dobrych wiadomości. No, że żyjemy w czasach, kiedy dobre wiadomości to rzeczywiście nietypowe wiadomości. To pytanie brzmi, kiedy ostatnio usłyszałaś dobrą wiadomość i co to było?
2: Ja mam. Ostatnio dostałam dobrą wiadomość od mojego 16-letniego syna. Mamo, sam zrobiłem pranie. Nie pytajcie tylko, czy wyjął je z pralki.
3: Okej.
4: Ja mam taką dobrą wiadomość, że pandy wielkie nie są już uważane za gatunek zagrożony wyginięciem.
3: Cudownie. Moja dobra wiadomość jest taka, że mnie nic nie bolało, jak wstawałem, a jednak żyję. A teraz, kochani, kolejna was. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najlepszą z dobrych wiadomości wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 18 lat temu. 18 lat temu Manam zagrał ostatni koncert w oryginalnym składzie z Korą i Markiem Jackowskim. My przypomnieliśmy przebój Bez Ciebie Umieram z połowy lat 90. A teraz za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: W nocy nad Ukrainą pojawiły się rosyjskie drony i pociski balistyczne, a Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy dwóch województw dostali alerty RCB. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: 8 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Uwaga kierowcy, trasa S7 w stronę Warszawy będzie zablokowana przez kilka godzin. Noc pełna napięcia, rosyjski atak, polskie myśliwce i alerty RCB. Łotwa zakazuje importu książek i prasy z Rosji i Białorusi. Przez kilka godzin zablokowana będzie ekspresowa siódemka pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrudzie.
15: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w wyruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na starą siódemkę.
14: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę, Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała m.in. Kijów pociskami balistycznymi, a także dronami. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celnym. Skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
16: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
14: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet i innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi. Władze tłumaczą decyzję ochroną przed dezinformacją i propagandą wojenną. W zamieszkanej przez niemal 2 miliony osób w Łotwie rosyjska mniejszość stanowi ponad 1/4 społeczeństwa, a rosyjskim językiem posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec kraju.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
11: Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. W pozostałych meczach turnieju Mira Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowany na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
17: Ruch na ulicach coraz większy, Legnicy i całego regionu po prostu. Więcej aut także pomiędzy miastami podróżuje i na przykład jak ktoś podróżuje z Lubina w stronę Polkowic S3, no to jest tam taki moment zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości do 80 km na godzinę. Tak ma być do poniedziałku.
3: Pogoda w Legnicy.
17: Słońce, plaża i chłodzące napoje. Taki jest plan na wtorek. Nawet 31 stopni dzisiaj na termometrach w Legnicy. Słońce przez cały dzień. Te 31 stopni to po południu. No teraz ledwie okolice 13. Do tego wiatr słaby. No, ciśnienie idzie w dół, ale to nie zmieni faktu, że będzie bardzo ciepło. Tak samo ciepło jeszcze jutro przynajmniej.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
18: Uwaga słuchacze, przy śniadaniu na rynku pojawił się nowy toster, który, jakby powiedziała Joanna Krupa, jest amazing, amazing. Wow. Szczegóły po siódmej.
19: Po siódmej też wystąpią u nas Gwiezdne Wojny z komarami, czyli technologia przeciw bzykaniu. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek się kłaniamy, witamy, 4 minuty po siódmej, a śpiewa Freddie Mercury.

0: naleśnika, goferka, pankejka, może tosta, rewolucja. Słuchajcie, w tostach już nic nie będzie takie samo jak kiedyś, a w każdym razie właśnie tostery.
1: Na rynku pojawił się nowy toster, który zupełnie zmienia zasady gry. Posiada 7-calowy ekran dotykowy, dostęp do internetu, ma 38 opcji pracy. I tak, pokazuje czas, aktualną pogodę w twojej lokalizacji, wyświetla też 24 wgrane, ulubione zdjęcia rodzinne. No i kosztuje tyle, co niezły telewizor.
2: Tu nieśmiało chcieliśmy przypomnieć, że toster robi też tosty, ale dzisiaj to już nikogo nie kręci.
0: Oj tak.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy dla was oryginał piosenki, która nakręciła niejedną imprezę, również polityczną. Valerie, Call on Me, Steve Winwood, 12 po 7.

0: żartu, kochani. Ta piosenka nagrano dla żartu i zupełnie niechcący, z wielkim uśmiechem wyszedł hit, światowy hit. Ja Tarzan, ty Jane, Tarzan Boy i Baltimora. No to taka piosenka, która sugeruje, jak się czujemy w soboty, bo w poniedziałek rano, czy też we wtorek, to kochany, lecą z drzew kasztany i takie tam. 20 minut po godzinie 7, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: No, rzeczy samej lecą kasztany, bociany odlatują, liście zaczynają się żółcić. Człowiek z liściem na głowie za chwilę wsiądzie do autobusu, czyli zagramy elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
16: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travisto Fast i Travisto.
16: Aflofarm.

0: technologia przeciw bzykaniu, a właściwie raczej przeciw bzyczeniu. Wystąpi teraz u nas właśnie ta technologia w walce z komarami. Ich śmierć, słuchajcie, nigdy nie była tak szybka i bezbolesna.
1: Można już kupić domowy laser, który wyręczy nas w pacyfikacji tych wyjątkowo irytujących owadów. Urządzenie skanuje przestrzeń powietrzną domu lub tarasu, błyskawicznie ustawia wiązkę, a laser precyzyjnie przycina komara w locie. Aplikacja pokazuje też trajektorię owadów i trafione cele.
2: Mm-hmm. A jak ci komar usiądzie na brodzie, to będzie, proszę państwa, dwa w jednym. Dekapitacja i depilacja. A teraz nastąpi bardzo przyjemna ekscytacja, bo piosenka pochodzi z tych imprez w latach 80., 90., na których szaleliśmy i człowieka nic nie bolało, nawet głowa następnego dnia. Bad Boys Blue, A World Without You, 2 minuty po 7:30.

0: Radiu Złote Przeboje, Depeche Mode. To jest zespół, który gra od kilku dekad i ma fanów w przeróżnym wieku.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dobra muzyka.
0: Jak słychać, powiedzieć, że gramy dobrą muzykę, to nic nie powiedzieć. Gramy najlepsze Złote Przeboje z lat 80. i 90. Po prostu lubimy się starzeć przy takiej muzie. Pamiętajcie, starzenie to nie jest coś dla mięczaków.
2: Tak jest, tak. A prawdziwi twardziele nie używają samogłosek, jeszcze chcieliśmy dodać. Słuchajcie, dokładnie z przełomu lat 80. i 90., czyli pośrodku naszego ulubionego muzycznego czasu, powstał hit, który nazywa się Killer. Adamski zagrał, Steel zaśpiewał. Posłuchajcie go już za kilka minut. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych. Chcieliśmy przypomnieć Dzień Dobrych Wiadomości. No, że żyjemy w czasach, kiedy te dobre wiadomości rzeczywiście są nietypowe, no to nasze dzisiejsze pytanie brzmi: kiedy ostatnio usłyszałeś dobrą wiadomość i co to było? 2244430.
2: Moją radosną nowiną jest to, że udało mi się wczoraj poczynić sernik na zimno. Co prawda cała galaretka spłynęła pod spód, ale dzisiaj po pracy będę go zjadł.
3: Bardzo, bardzo się cieszę, że już jesteście w takich dobrych nastrojach. No ja też jestem w bardzo dobrym nastroju na dzień dzisiejszy.
4: Dzień dobry, mój sąsiad ma gorzej niż ja.
3: Dobra wiadomość to, że żyje.
5: No właśnie, najważniejsze, że ten sąsiad ma gorzej. A teraz kolej na was. 2244430 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy na dobre wiadomości. Za najlepszą z dobrych wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku, ale będzie fajnie. 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: lata 90. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5:08. Chcemy powiedzieć, że w Polsce największymi hakerami nie są ci, co potrafią złamać hasło do komputera. Nie, nie, ale ci, co potrafią wziąć urlop we wrześniu zamiast w lipcu.
1: Lato wróciło z przytupem. Dzisiaj termometry pokażą nawet 30 stopni.
2: Ile?
1: Tak, 30, no ale już od czwartku parasole przydadzą się w całej Polsce. Więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i...

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Reklama.
6: Mamy punktualnie godzinę 8, dzisiaj 8 września i to jest wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Zamiast obniżek kolejne wzrosty. Paliwo będzie coraz droższe. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał strzelić z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Nawet 30 stopni, a potem deszcz. Na poprawę sytuacji z suszą nie ma jednak co liczyć. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe.
8: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
9: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
10: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
11: Dzisiaj pan nie tankuje, tak?
10: Dzisiaj tylko uzupełniam powietrze w oponach.
11: Gratis.
10: Gratis.
7: Według analityków rynku paliw na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. Do 5 lat więzienia grozi 62-latkowi z Gdańska, który strzelił z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Po ponad tygodniu poszukiwań policjantom udało się wytropić mężczyznę. Jak mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji, pokrzywdzoną jest 39-letnia mieszkanka Kłodzka, która przyjechała do Trójmiasta na imprezę z koleżankami.
12: Kobieta 28 sierpnia tuż przed północą, idąc ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie podczas zabiegu usunięto z jej skroni śród.
7: 62-latek usłyszał zarzut spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu i narażenia jej na niebezpieczeństwo. W Warszawie rozpoczynają się testy syren alarmowych. Od dziś do 18 września będą uruchamiane w 5 dzielnicach. Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy potrwają od 8 do 16. Lato nie odpuszcza. Dziś na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni. Jutro ciepłe powietrze wleje się też do centrum i do wschodnich regionów. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam też może przelotnie padać. Od czwartku deszcz już w całym kraju. Niestety, jak mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek, nie pomoże to na suszę.
13: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wystąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no, potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
7: Na razie na to się nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady mają pozostać w normie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
15: Prace na ulicy Kertyńskiego w Legnicy między innymi, no już powoli zbliżają się do końca. Nowa nawierzchnia bitumiczna, także regulacja wpustów deszczowych, studzienek kanalizacyjnych. Jeszcze troszeczkę pewnie cierpliwości i wszystko będzie gotowe.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: Pogoda w Legnicy.
15: Proszę dzisiaj znaleźć trochę wolnego czasu po południu, już po wszystkich obowiązkach, żeby skorzystać z tej pogody, może już ostatniego letniego, tak ciepłego dnia w tym roku. 31 stopni dzisiaj w Legnicy, jutro już nawet chłodniej, jeszcze miało być dwa dni takich, powiedzmy, upałów, ale te najnowsze prognozy wskazują, że jutro już aż tak ciepło nie będzie, a dzisiaj słońce przez cały dzień, można się poopalać.
14: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
6: Dzień dobry. Po ósmej dowiecie się, co wynikło z wąchania niemowlaków i nastolatków, czyli czym się różnią nasze dzieci.
5: Po ósmej dowiecie się też, w którym sporcie zarabia się najlepiej, ale nie w Polsce, tylko na dalekiej Islandii. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Gra u nas Snap. 4 po 8.

0: Nastolatki nieładnie pachną.
1: Co?
0: W tym stwierdzeniu podpieramy się, mili państwo, badaniami, za które, uwaga, uwaga, Polska dostała antynobla.
2: To wow. Nagroda za badania, które najpierw śmieszą, no ale ostatecznie dają do myślenia.
1: No właśnie, no, no.
2: I polscy naukowcy rzeczywiście udowodnili, że, uwaga, niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: No ładnie, ładnie, ładnie. Gdyż, proszę państwa, niemowlaków kąpią rodzice. Nastolatków już niestety nie.
2: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. A my teraz pięknie zagramy kawałek, który kojarzy się z samymi przyjemnymi rzeczami i zapachami też. Billy Ocean w Radiu Złote przybyje na Dzień Dobry. Jest 11 po 8.

0: Idź z Bogiem. Bajek on Dios. To znaczy iść z Bogiem, proszę Państwa. I tak po Bożemu zaczynamy poranek, gdyż dopiero mamy wtorek. W piątek to już raczej w radiu złote przeboje na dzień dobry nie będziemy tacy poprawni. Wtedy królować będzie raczej hasło, a idź mnie z tą robotą. O 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, jeśli już drugi dzień z rzędu w tym tygodniu siedzisz i myślisz, nie wiesz co robić, to posiedź, pomyśl z nami. Za chwilę Beata Kozidrak zaśpiewa Siedzę i myślę, a my posłuchamy w radiu złote przeboje na dzień dobry.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Reklama.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych, dzień mocno nietypowy, czyli dzień dobrych wiadomości i przez cały poranek zbieraliśmy dobre wiadomości od was. Jesteśmy w szoku, dostaliśmy ich mnóstwo. Dziękujemy za wszystkie dwie.
2: Ostatnio mówię do żony, idę do garażu posprzątać, a żona mówi, po co będzie sprzątał, wystarczy, że światło nie zaświecisz.
3: Dobrą wiadomością jest to, że dzisiaj obchodzimy z żoną 36. urodziny pożycia małżeńskiego.
4: No, moja dobra wiadomość to brak złych wiadomości.
5: O, i złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż lepiej jest nie mieć za wysokich wymagań, proszę państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie dobre wiadomości, te dwie. A jutro z okazji Światowego Dnia Urody poprosimy o dokończenie zdania. Uwaga, jestem piękny jak...

0: Kiedyś gwiazdy pokroju Jacksona, Queen, Madonna czy U2 inkasowały największe pieniądze za koncerty. Obecnie są to DJ-e. Taki najdroższy DJ potrafi w jeden wieczór zarobić nawet grubo ponad milion złotych. Serio. A mówimy o tym, bo wystąpiła przed chwilą u nas śpiewająca DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23.09.
1: Już za kilka minut pojawią się u nas czerwone gitary z przebojem Kwiaty we włosach. I jak się tak spojrzy do kalendarza, to te kwiaty to za chwilę staną się tylko chryzantemy. Proszę Państwa, ale też piękne i też lubimy. Zagramy z przyjemnością, polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
3: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Niezmiennie i jeszcze do końca roku planowo potrwają prace na Krajowej 36 Lisowice przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką i drogą powiatową. Zamknięty, no, prawie półkilometrowy odcinek drogi krajowej, wyznaczony objazd. Trzeba się do tego stosować, chyba że macie lepsze trasy.
15: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Lasa po byku. Teraz u nas, ale wystąpi inny zwierzak, a także sukcesy polskiej piłki nożnej, ale po kolei, żeby to wszystko ogarnąć, udamy się, mili państwo, na Islandię.
1: Najlepiej zarabiającym człowiekiem związanym ze sportem na Islandii w ubiegłym roku okazał się trener jeździectwa.
2: No proszę.
1: Zarabia 3 razy więcej niż prezes tamtejszej federacji piłkarskiej.
2: Pięknie, ale wróćmy do Polski. Kto u nas znajdzie podobny przypadek?

temu konia z rzędem. A teraz będzie bum, bum, bum, bum, czyli przełożymy tak, żeby już się nie chciało spać, tylko żeby jakoś przepracować ten wtorek i doczekać do środy, do środka pracowitego tygodnia. Venga Boys!

0: Masz całkowitą rację. Przepraszam za ten błąd. Rzeczywiście, ten grzyb nie tylko jest niesmaczny, ale też jest trujący. Przepraszam za pomyłkę, moja wina. Przyznawać się, grzybiarze, znacie taką wymianę zdań?
1: No, okazuje się, że grzybiarze coraz częściej korzystają z pomocy sztucznej inteligencji. No ale, eksperci ostrzegają, że AI może się mylić. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety trawi Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travistofast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: 8 dzień września mamy w kalendarzu, to jest wtorek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Kolejna osoba w areszcie w śledztwie Zonda Krypto. Kontrole w szkolnych stołówkach. Sanepid sprawdzi jadłospisy. Grzybiarze, uważajcie na AI. Sztuczna inteligencja też się myli. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia 2 przestępstw – oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
16: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
15: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc. Do końca tygodnia potrwają utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska, między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny. Trzeba będzie też zwolnić, mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
15: Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Rozpoczął się sezon grzybowy. Niektórzy podczas zbierania ubierania wspomagają się aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego Sanepidu ostrzega jednak, że AI wciąż się myli.
18: Mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
15: A ekspertka podkreśla, że najlepszą pomocą przy grzybobraniu wciąż są atlasy grzybów.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Polscy kibice będą pewnie śledzić poczynania FC Porto, gdzie gra 3 Polaków z Manchesterem City. Wiadomo jednak, że na murawę wybiegnie jedynie Jakub Kiwior. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6. Mimo, że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Choć wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng, w ich 9 pojedynku, to jak powiedziała po meczu, zdecydowały jej własne błędy.
19: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
15: I mamy chyba już ostatni zryw tego lata. Będzie bardzo ciepło, a na Dolnym Śląsku to nawet upalnie, bo we Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni. 29 będzie w Krakowie, 28 w Warszawie i w Poznaniu, 25 w Gdańsku. Wszędzie dużo słońca, jedynie pod wieczór na Pomorzu możliwy przelotny deszcz.
19: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: Dzień dobry, z okazji Dnia Dobrych Wiadomości przypominamy, że dzisiaj już nie poniedziałek.
21: Ale dla równowagi musimy dodać, że wtorek w zasadzie nikomu to niczego nie jest potrzebny. No to proszę Państwa, czekamy na dzień środkowy i gramy największe złote przeboje. 4 minuty po 9, kochać się za późno i kombi.

0: To prawie jak w piątek, tak sobie można pogwizdać na wszystko. Hello, you fool, I love you. Ta piosenka zaczęła się od słów, które znaczą cześć, głuptasie, kocham cię. I teraz uwaga, taką karteczkę na klawiaturze pianina zostawiła Perowi Gessle jego narzeczona. Przeczytał, no i reszta piosenki ułożyła się sama. I to jest dowód na to, że największe złote przeboje powstają w afekcie, czego i wam życzymy.
1: Tak, a przed nami teraz piosenka, która zyskała zaszczytny tytuł nieśmiertelnego hymnu wakacji. Międzynarodowa ekipa przed nami. Jeden muzyk z Fidżi, jeden z Kanady i do kompletu Niemiec z Saksonii Anhaltu. Nie wiem. Żartujemy, nie sprawdziliśmy. A połączyła ich miłość do letniego melanżu grupa Underdog Project i ich Summer Jam w radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm. Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Jeśli chcę

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Cliff Richard miał numer jeden na listach przebojów przez 7 dekad, nie do wiary, 7 wow. dekad zaczął na nich szaleć w połowie XX wieku, a skończył dopiero w wieku XXI. Brytyjski ZUS z takiej postawy obywatela pracującego zawsze i od zawsze musi być dumny. W Radiu Złote Przeboje też tego pana Cliffa Richarda bardzo lubimy.
1: I owszem, a teraz wokalistka, która po operacji strun głosowych nie zastosowała się do zaleceń lekarzy i nie siedziała cicho. No i tak powstała legendarna chrypka Bonnie Tyler, która była jej znakiem rozpoznawczym. A jak brzmi, przypomnimy sobie teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Jeden z jej największych hitów, If You Were a Woman.

0: dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
13: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety.

0: Co za głos, co za nos. Tak sobie przypominamy i wizerunek, i głos Barbary Streisand. Cudownie zagraliśmy na pożegnanie z wtorkowym porankiem, a jutro to już będzie środek tygodnia. Lepiej? No to dobrze, możemy się rozstać. Dziękujemy.
1: Lepiej nie mówić. Dziękujemy. Dziękujemy za wtorkowy poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Klonkiewicz. Dziękujemy. A już teraz przy mikrofonie ona, skromna i utalentowana, Gosia Kościeliak.
2: To cała ja, skromna i utalentowana, więc zapraszam w swojej skromności na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Dziękuję wam jeszcze raz za takie piękne rozkręcenie tego wtorku. Za 9 minut będzie godzina 10, a teraz... No właśnie, chodźmy na plażę.

jesteśmy na plaży. No któż z was, szczęściarzy, właśnie teraz we wrześniu jest na wakacjach i tam słucha Radia Złote Przeboje. Niechże się do nas uśmiechnie, a wszyscy, którzy w pracy, też niech się uśmiechają. Za 5 minut 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Paryż?
10: Znamy na pamięć.
9: Skandynawia?
10: Trochę daleko na weekend.
9: Drezno i Kraina Łaby.
10: O, brzmi interesująco.
9: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
10: I blisko?
9: 100 kilometrów od polskiej granicy.
10: Idealne miejsce na jesienny city break.
9: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
10: Świąteczne klimaty.
9: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Legnicy.
4: Adrian Górny. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją. Udało się obronić pozostałą część składowiska i ogień się nie rozprzestrzenił. Dodam, że to samo składowisko opon płonęło już 3 lata temu. Rozpoczęła się rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ulicami Świętej Trójcy i Drukarską w Legnicy. W ostatnich latach raczej zaniedbanego, mówi prezydent Maciej Kupaj.
5: Ten projekt otrzymał właśnie dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji osiedla Zakaczawie i zyska całkowicie nowy wygląd.
4: A wspomniane dofinansowanie to zarówno środki unijne, jak i z budżetu państwa. Czekamy na efekty. A w ramach oczekiwania trochę sportu. Piłkarze Zagłębia Lubin zremisowali wczoraj na wyjeździe z Wieczystą Kraków 1-1 i w tabeli Ekstraklasy są na 10. miejscu. Kilka godzin przed tym meczem Paweł Jesz został odwołany z funkcji prezesa klubu, bo nie udało mu się zrealizować wszystkich celów. Był prezesem klubu przez ponad 2 lata. Do Lubina zajrzymy też za godzinę, dokładnie do Urzędu Stanu Cywilnego.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
4: Słoneczko przygrzewa i już 20 stopni, 21 nawet. No pewnie zależy na którym termometrze w Legnicy, a maksymalnie 31 i słońce do końca dnia, do zachodu słońca. No niestety te akurat są coraz wcześniej. Dzisiaj w Legnicy dokładnie o 19.27. Nocą też jeszcze przyjemnie powyżej 20 stopni i jutro tak do 14, później dopiero ochłodzenie i deszcz.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Będziemy kontynuować tę radosną wieść, że dziś dzień dobrych wiadomości i oczywiście najwspanialszych, największych przebojów lat 80. i 90. No to teraz zapytamy o to, czym jest miłość.

wydawczyni programu, Zuzanna weszła do studia z wielkim uśmiechem, a ja radośnie chciałam powiedzieć, że wchodzi z pieśnią na ustach, a powiedziałam: o Zuziu, wchodzisz do pracy z pleśnią na ustach. A parę dni wcześniej, chcąc rzec, że piękny jest ten rudy pudel, powiedziałam: jaki śliczny pudrudel. No i dlatego właśnie dziś, w Dniu Dobrych Wiadomości, zachęcam was, żebyście podzielili się z całą Polską i z ludem pracującym najlepszymi przejęzyczeniami, które pamiętacie. Wasze albo waszych bliskich z pracy i nie tylko, czyli najlepsze pamiętne przejęzyczenie. 224430 można pisać też mailem, jeśli jesteście zajęci w kwestii telefonu. robota@złoteprzeboje.pl. Najlepsze pamiętne przejęzyczenie, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przeboje i to będzie po 12. 224430

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Reklama.

Uwielbiam Van Halen. Radio Złote Przyboje. Pamiętamy, że w rajderze koncertowym zespołu Van Halen znajdował się słynny zapis zakazujący brązowych cukierków. Jakichkolwiek. Nie mogło być po prostu brązowych cukierków w garderobie. No i przez lata media wyśmiewały to jako przykład gigantycznej arogancji gwiazd rocka i jakichś niebywałych, dziwnych z kosmosu wziętych zachcianek. Ale w rzeczywistości to był test bezpieczeństwa. Zresztą bardzo sprytny, bo jeśli w garderobie Van Halen przed koncertem znajdowały się jednak brązowe cukierki, to panowie wiedzieli, że organizator po prostu nie przeczytał dokładnie skomplikowanej instrukcji technicznej i próśb zespołu i mogło dojść na przykład do zagrożenia życia lub zdrowia przy wieszaniu gigantycznej sceny. Eddie Van Halen i wszystko, co się wiąże z tym genialnym przebojem i zespołem. A przed nami Savage, Only You, 10:29, a słuchacie Radia Złote Przeboje właśnie. We'll be right back.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Już jestem. Chciałam wam powiedzieć, że jako romantyczna nastolatka wyszłam niegdyś z domu w piękny, zaśnieżony świat. Było biało i pięknie. Spojrzałam wtedy na ówczesną swoją pierwszą miłość i mówię: spójrz, jak w krajowej baśninie. Miało być w baśniowej krainie. Pamiętam to do dzisiaj, bo dziś właśnie dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami i dzwonicie.
2: Przyjaciółka zadzwoniła do mnie i pyta, co dzisiaj gotujesz na obiad. Więc ja jej chciałam powiedzieć żartobliwie, że rosół z kota, a przejęzyczyłam się i powiedziałam, że gotuję kotu z rosa.
3: Mam dwóch synów i starszy, jak żeśmy szli na spacer i widział samolot, to jakby mały mówił masiolot.
4: Miałam kiedyś przyjemność prowadzenia Dni Dziedzictwa Narodowego. Zapowiadające wydarzenie. Cały czas się bałam przekręcić nazwy. Oczywiście wyszłam na scenę i co powiedziałam? Zamiast Dni Dziedzictwa Narodowego, Dni Dziewictwa Narodowego.
1: Coś wspaniałego. Dni Dziewictwa Narodowego przydałyby się pewnie według niektórych co jakiś czas w roku. Najlepsze pamiętne przejęzyczenia, dzielimy się nimi dzisiaj. Robota nie zając, więc takie króciutkie przerwy można sobie zrobić i zadzwonić do Radia Złote Przeboje w tej sprawie. 224430. Można pisać mailem robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przeboje po 12.
0: Robota nie zając.

0: Orbison w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. No to już teraz zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Paryż?
2: Znamy na pamięć.
1: Skandynawia?
2: Trochę daleko na weekend.
1: Drezno i Kraina Łaby.
2: O, brzmi interesująco.
1: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
2: I blisko?
1: 100 kilometrów od polskiej granicy.
2: Idealne miejsce na jesienny city break.
1: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
2: Świąteczne klimaty.
1: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Wiadomości z Legnicy.
12: Adrian Górny. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników banku. Ostatnio mieszkanka Legnicy straciła w ten sposób 70 tysięcy złotych, mówi Anna Tersa z legnickiej policji.
13: Mężczyzna poinformował kobietę, że ktoś posługując się jej danymi osobowymi miał zawrzeć na jej dane umowę kredytową. Następnie przekonał ją, że pieniądze znajdujące się na jej rachunkach również są zagrożone i należy je zabezpieczyć.
12: Kobieta wypłaciła środki ze swojego konta i wpłaciła je na konto podane przez oszusta. Bądźcie czujni. Lepszą wiadomość mamy z Lubina. W sierpniu zawarto tam aż 50 ślubów. Więcej w tym roku było tylko w czerwcu, 51. W sierpniu w Lubinie urodziło się też 101 dzieci. A we wrześniu, 11 w najbliższy piątek, będą wielkie ćwiczenia ratownicze na lotnisku Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Organizatorzy zapowiadają coś, czego jeszcze nigdy w naszym regionie nie było i zapraszają mieszkańców do podpatrywania. Służby będą ćwiczyły w piątek od 10. A już dziś o 12 kolejna porcja wiadomości. Powiemy o zbiórkach tekstyliów w naszym regionie.
11: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda w Legnicy.
12: 25 stopni już teraz, 31 nawet maksymalnie w Legnicy, słońce do końca dnia, może jakieś tam pojedyncze chmurki, ale nie powinny one dominować na niebie, nieco więcej chmur może nocą, ale bez opadów, a chmury takie z opadami jutro po południu są zapowiadane. Jakość powietrza na wskaźniku przy Alei Rzeczypospolitej dobra, wiatr dziś raczej słaby.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Dziś dzień dobrych wiadomości, a w naszym cyklu Robota nie zając gawędzimy sobie nieśpiesznie z kolei o przejęzyczeniach pamiętnych. No i dużo śmiechu, dużo śmiechu. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. Oczywiście, a teraz numero 1.

David Jones pobił się o dziewczynę ze swoim przyjacielem szkolnym George'em Underwoodem. David Jones później zmienił nazwisko i to był David Bowie, a to było w 1962 roku. I ta słynna bójka zostawiła ślad na jego twarzy, bo cios w okolice oka uszkodził je. I tam, wbrew popularnemu mitycznemu przekonaniu, że David Bowie miał dwa różne kolory oczu, czyli heterochromię, to jego lewe oko wyglądało inaczej z powodu anizokorii, trwałego rozszerzenia źrenicy. Wyglądało to fantastycznie. No i już jako ośmiolatek oświadczył rodzinie, że zostanie gwiazdą rocka i zmieni świat muzyki, i zdania nie zmienił. Radio Złote Przeboje, 8 po 11, David.

0: Radosny dzień mamy dzisiaj, bo to jest dzień dobrych wiadomości, a dodatkowo jeszcze dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając przypominamy sobie i dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami. Dzwonicie.
1: Moja żona to jest mistrzyni w takich przekręcaniach wyrazów. Na przykład bajka o kościuszku, albo kiedyś wymyśliła, że ona nic nie robi, tylko cały czas chodzi i coś robi.
2: Podałam panu rękę, żeby mu pomóc. Pan zamiast powiedzieć mi dziękuję, nie ma za co, to powiedział dziękuję, nie dam za co.
3: Kiedyś moja koleżanka, kiedy rozmawialiśmy, że generalnie jest tak ciężko tym młodym ludziom i finansowo nie dają rady, powiedziała, że naprawdę jest bardzo trudno związać konia z końcem.
0: Bajka o kościuszku to jest coś wspaniałego. Proszę pozdrowić żonę. Ja też to mam, że nic nie robię, tylko chodzę i coś robię, więc to też rozumiem. A wiązanie konia z końcem naprawdę może być trudne. Bardzo nam się to podoba. Dziś najlepsze pamiętne przejęzyczenie. Przejęzyczenia 224430 to jest nasz numer telefonu. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawszy oddam fioletowy ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje. Po 12. Teraz jest 11:28.

0: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ekstra mocny start!
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.

0: Nikolaj Ryżkow. Nikolaj Ryżkow we własnej osobie był obecny na zlocie. Człowiek mający wkrótce zostać premierem Związku Radzieckiego i całą karierą ryzykowali wtedy członkowie zespołu Manam. To było w 1984 roku, kiedy odmówili występu na spotkaniu komunistycznej młodzieży z Polski i ZSRR w sali kongresowej, oczywiście Warszawskiego Pałacu Kultury. To tylko tango stało się wtedy symbolem sprzeciwu artystów wobec władz PRL-u, chociaż jego powstaniu nie przyświecało wcale na początku takie zamierzenie. I to jest nie tylko utwór, który przypadkiem stał się orężem walki niezależnych artystów z ciemiężącą, jakie piękne słowo, ich swobodę władzą nadszarpniętej stanem wojennym Polski. Radio Złote Przeboje.
1: Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało.

0: Lady, ich wielki przebój So In Love. Jeszcze ci, którzy byli z biletami, na przykład wygranymi w Radiu Złote Przeboje na koncercie OMD, bardzo dobrze pamiętają te wzruszenia. Dość niedawno, za 4 minuty 12 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
0: Reklama.
11: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Legnicy.
13: Adrian Górny. Rozpoczęła się kolejna zbiórka odpadów tekstylnych z terenu Legnicy. Potrwa do poniedziałku. Różowe worki na takie odpady zapewnia miasto.
14: Zapraszamy oczywiście do punktu informacji turystycznej. Zapraszamy do Pszoku na ulicy Nowodworskiej, ale także do Urzędu Miasta.
13: Mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Dokładny harmonogram odbioru worków z tekstyliami w najbliższych dniach jest na stronie miasta. Niedługo zbiórki tekstyliów będą też w gminie Środa Śląska. W najbliższą sobotę na terenach wiejskich, a w następną na terenie miasta. A jakby co, to poza tymi terminami można przynosić tekstylia do Pszoku, w Krynicznie albo do specjalnych kontenerów, których w mieście i gminie jest ponad 20 w sumie. A ile jest osób, które opiekują się kotami wolno żyjącymi w Legnicy? No trochę jest. I takie osoby niedługo będą mogły zgłaszać się po karmę dla kotów. Urząd Miasta przygotował 870 kg przysmaków. Dystrybucja ruszy w czwartek o 12 przy Mickiewicza 4.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
13: Dzisiaj nawet do 31 stopni jeszcze ma wzrosnąć temperatura. Ładnie, słonecznie, wręcz upalnie. No, do wieczora. Nawet trochę przed zachodem słońca pewnie już nie będzie to aż tak odczuwalne. Nocą też powyżej 20 stopni, jutro do 25, ale tak do 14, a później więcej chmur w prognozach, nawet deszcz i to solidne opady są zapowiadane na tę chwilę, no i temperatura też spadnie o kilka stopni.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
11: Jakoś tak południe chyba nie kojarzy się z kolejną kawą, ale ja mam nieprzepartą ochotę, więc jeśli ktoś chciałby z Gosią Kościelniak, przynajmniej duchowo, przy największych przebojach lat 80. i 90. wypić kolejną kawę, to zapraszam.
15: Radio Złote Przeboje.
11: Robota nie zając, może chwilowo, chociaż tak razem sobie powąchamy ten fantastyczny zapach świeżutkiej kawy, jeśli macie taką okazję. No i już za kilkanaście minut podkreślimy sobie dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota nie zająć.

Mam tenor, alt, sopran i baryton i oprócz tego trochę fletów poprzecznych i prostych. No właśnie, kto to powiedział? Zaczynał od klarnetu, następnie skończył szkołę średnią muzyczną na saksofonie, a po drodze była perkusja i klawisze. Wielkim marzeniem była również gitara, więc z tego względu oprócz sporej kolekcji saksofonów artysta zdecydował się na nabycie jednej z nich i w jego domu nie brakuje też sporej kolekcji instrumentów dętych drewnianych, co wymienił on na początku. Któż to któż? Robert Chojnacki, oczywiście nasz słynny saksofonista, ale też kompozytor. A skomponował m.in. ten wielki przebój z lat 90. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
0: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzieliliście się pamiętnymi przejęzyczeniami, pięknymi i za wszystkie bardzo dziękujemy. I jeszcze taka piękna historia.
2: Kiedyś w dawnych czasach funkcjonowały takie panie, które chodziły po biurach i sprzedawały różne rzeczy. Ja mówię o takiej, która sprzedawała ciuchy. Otóż przyszła do wydawnictwa pewnego w Warszawie, które bardzo musi dbać o język, o jakość tego języka i weszła na moment, w którym któraś tam z pań przymierzała jakąś sukienkę. Zapytała jej: pani Pisiu, co pani sądzi o tej sukience? A ona na to: czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze.
1: Czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze, no doceniamy bardzo. A kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj wędruje do Magdy, która przed godziną 11 opowiedziała na antenie, jak to młodzież ma ciężko, bo w dzisiejszych czasach...
3: Bardzo trudno związać konia z końcem.
1: Od dziś tak mówimy w Radiu Złote Przeboje, że trudno jest związać konia z końcem. Koń tego nie lubi.
0: Robota nie zając.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Słyszałaś o kompasie jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Jakże ja jestem silna. To się nazywa siła pożegnania. To, co teraz zrobię. The power of goodbye.
1: Tak
0: ja będę żegnała. Jerzego witam. A was żegnam, ale tylko do jutra. Cyniczne spojrzenie, radość z tego, że zostanie z nami, to on. Dzień dobry.
1: Tak. Dzień dobry, a po drodze jeszcze co? Jakieś ziemniaczki, zakupki? Madonna to ja, proszę
0: Madonna
1: pani.
0: Madonna z ziemniaczkami, bardzo proszę na wynos.
1: A pomidorki z solą dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć. O. I to nie na chlebku, nie z masełkiem, tylko na grządce. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni.
0: Solą?

0: Okrzyk radości, okrzyk dumy, ja nie wiem, Dorota, Taifi, The Lion Sleeps Tonight, chyba trochę dumy, co?
1: Tak, można z dumą powiedzieć, że mamy bardzo zdolne dzieci, 15-letnie młodzież w zasadzie, żeby nikogo nie obrazić. Z czego możemy być dumni, z czego mogą być dumni polscy rodzice, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Paryż?
8: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
8: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby.
8: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
8: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
8: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
8: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl. Reklama.
2: Mamy 8 września, jest wtorek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
3: Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Polscy 15-latkowie w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wykształcenie. Alerty przed upałem, taki wrzesień w południowej Polsce. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Chce spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień, powiedział w rozmowie z Bartoszem Wielińskim z Gazety Wyborczej.
4: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
5: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No ale nie należy strachem się kierować w życiu.
4: Tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa, no.
5: No ale wiesz, tam żyję. No, żyłem tyle lat.
3: Andrzej Poczobut wiosną został zwolniony z białoruskiego więzienia po 5 latach. Za godzinę zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale decyzji w sprawie Radosława Piesiewicza nie będzie. Może ona zapaść podczas posiedzenia zarządu, którego data może zostać dziś wyznaczona. A zdania co do prezesa są podzielone.
6: Powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza.
7: Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
3: Mówią wiceprezesi PKOL-u Adam Konopka i Andrzej Supron. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach dotyczących efektów edukacji, znaleźli się w europejskiej czołówce, a więcej o tym Szymon Kępka.
8: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%.
3: A to poziom określany jako funkcjonalny analfabetyzm. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Nie dziś, a w czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Jak podał stołeczny ratusz, termin został przesunięty, a działania syren zostaną sprawdzone. W Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie w godzinach od 10 do 18 do 18 września. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla południowej Polski wydał dziś MGW. Obowiązują do jutra do godziny 18. W Krakowie dziś powyżej 30 stopni. Jak sobie z tym radzą mieszkańcy i turyści?
9: Bardzo fajnie. Da się wyżyć. Czekamy na zimę.
10: Troszeczkę za dużo.
11: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
3: A jutro też będą powody do radości, bo być jeszcze o kilka stopni cieplej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, do 27 stopni w centrum i 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca dzisiaj, zachmurzenie tylko gdzie niegdzie będzie się pojawiać większe, raczej pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Mówili, że to Rocky w wersji soft. Chodzi o film Flashdance. Tak określano go w latach 80. Jerzy Telesiński, witajcie we wtorek. Śpiewa Irene Cara.

To był szok i wielki smutek. 28 września 2003 roku w hotelu w Paryżu zmarł nagle Robert Palmer. No, muszę wam powiedzieć, że ja do dzisiaj bardzo lubię tamten jego wizerunek angielskiego dżentelmena, dalekiego od wszelkich ekscesów. Jeśli już kogoś uwodził, to tylko swoim wspaniałym głosem. Małgorzata Ostrowska, dziewczyna z głosem ostrym jak żyletka, teraz u nas. Kocham ten kawałek.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

Złotą kawę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje codziennie możecie zdobyć w Radiu Złote Przeboje. Właśnie, bo to nasza poranna ekipa wciąga was do dyskusji na ciekawe tematy. Czeka na waszą opinię, a autorzy tych najciekawszych opinii dostają naszą limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro rano. Włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.

John wciąż uważa się za żonatego mężczyznę i twierdzi, że pozostanie wierny Kelly aż do śmierci. Gdyby związał się z inną kobietą, odebrałby to jako zdradę i nielojalność wobec żony, twierdzi informator portalu Radar Online. A chodzi o zmarłą 6 lat temu żonę Johna Travolty, Kelly Preston, która przegrała walkę z rakiem piersi. Największe przeboje lat 80. i 90. Bronski Beat teraz na naszej antenie.

0: Tak świat brzmiał dokładnie 40 lat temu. Jak świat wygląda 40 lat później? O 15 u nas wiadomości, a w nich?
1: Jeszcze upalne momenty przed nami. Tak będzie wyglądał wrzesień w tym roku. Kiedy, gdzie możemy się spodziewać takich temperatur, że nawet jest alert przed upałem? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Słuchacze Radia Złote Przeboje, we wtorkowe popołudnie Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
5: Zbiera się prezydium PKOL-u po raz pierwszy od zatrzymania prezesa. Ukradli 4 obrazy, 2 po drodze porzucili, to we Francji. Upalny wtorek w części Polski, jutro będzie podobnie. Właśnie teraz powinno ruszać się spotkanie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sportowi działacze po raz pierwszy zbierają się od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza i mają podjąć decyzje dotyczące przyszłości komitetu. Więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Tych pytań i wątpliwości jest wiele, począwszy od tego, jaki wariant rozwiązania przedstawić zarządowi, a ten ma się zebrać w ciągu najbliższych 7 dni, skończywszy na sytuacji finansowej komitetu, bo pytani przeze mnie wiceprezesi nie wiedzą, jak ona wygląda. Sprawozdanie za ubiegły rok w czerwcu nie zostało bowiem przyjęte, od tego czasu przecież minęły 3 miesiące. Przedstawiciele prezydium, wchodząc na to spotkanie, nas, dziennikarzy, przekonywali, że PKOL-owi potrzebny jest spokój.
5: Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polscy 15-latkowie są w czołówce w 3 dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: Pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
5: Jednocześnie prawie 1/5 piętnastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. 4 obrazy Augusta Renoira skradziono dziś z muzeum niedaleko Nicei na południu Francji. Złodziei uchwyciły kamery, 2 obrazy porzucili oni w ogrodzie muzeum.
8: Nagrania z kamer monitoringu zostały udostępnione śledczym, a zespoły kryminalistyczne od wczesnego rana pobierają odciski palców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć sprawców, bo dzieła te stanowią niezwykle ważną część naszego emocjonalnego dziedzictwa.
5: Mówi burmistrz miejscowości Cagnes-sur-Mer. Służby szukają zarówno złodziei, jak i skradzionych obrazów.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Nie tylko Kraków i Małopolska. Szukamy dziś letnich akcentów. W Łodzi też cieplutko i słonecznie.
10: Więcej słońca, więcej witaminy D.
11: Więcej radości.
12: Widać nawet na Piotrkowskiej.
13: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
5: Dziś w okolicach 30 stopni w południowej połowie kraju i IMGW wydało nawet alert przed upałem, obowiązujący do jutrzejszego popołudnia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
14: Adrian Górny. Może na początek sprawdźmy, co w tym tygodniu proponuje Legnicki Teatr imienia Modrzejewskiej. A są to 2 sztuki. W piątek o 19 będzie czytanie dramatyzowane 5 kobiet i trup. W sobotę o 19 i w niedzielę o 18 monodram muzyczny Hiroshima znów zatańczy. W weekend będzie też wiele wydarzeń w ramach akcji Ulica Najświętszej Marii Panny – Kulturalne Serce Miasta. Na przykład na sobotę zaplanowano pokaz tuningowanych samochodów, pokazy taneczne w wykonaniu miejskich zespołów, a wieczorem koncerty. Wystąpią Krystian i Wiesław Ochman oraz Ania Dąbrowska. Dzisiaj będzie kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego Legnickie Wieczory Organowe. W Ewangelickim Kościele Marii Panny usłyszymy organy, klarnet i harmonijki ustne. To będą kompozycje Händla, Bacha, Vivaldiego czy Paderewskiego. Wstęp bezpłatny.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
4: Jeśli przydadzą się dzisiaj parasole, to tylko na Pomorzu i tylko wieczorem. Tam miejscami może popadać, a poza tym pogodnie. 30 stopni mamy dzisiaj na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i w Karpatach, a najniższe temperatury wciąż przyzwoite, 22 stopnie, to rejon Zatoki Gdańskiej. O tym, że przeżyła kiedyś niejednoznaczną wakacyjną miłość i co obecnie robi tamten jej ukochany, opowie dzisiaj Marzena Rogalska już niedługo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszedł Krzysztof Krawczyk. Wielokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć go w naszym studiu. Panie Krzysztofie, pamięta pan tę rozmowę? Bo ja pamiętam to nasze wyjątkowe spotkanie.
1: Jaki ja mam dzisiaj, słuchaj, wspaniały dzień i ty jeszcze po prostu z tą taką życzliwością.
0: Dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Pamiętamy o tym w Radiu Złote Przeboje, a jakże.

0: sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: Co ja marzę na to, że Diana King zaśpiewała Shy Guy, czyli o mnie, że taki ja jestem taki, wiesz, skromny, wycofany. Prawda? To nic, ale to, że Jason Donovan za chwilę zaśpiewa Sealed with a Kiss, to jest piosenka, którą ja chciałem ci zadedykować.
1: To jest to o nie, no to jest taka pościeluwa.
0: No i, słuchaj, ja cię chciałem zapytać tego 8 września, czy ty jakieś swoje miłości wakacyjne wspominasz a propos, bo ta piosenka jest taka trochę o miłości.
1: Miałam taką miłość wakacyjną. Mm-hmm. Słuchaj, no i okazało się, no, że ta miłość nie była spełniona. Miłość tylko w wakacje trwała. Mm-hmm. On był bardziej zakochany ode mnie, ale był wspaniały.
0: Oh my gosh.
1: Miał na imię Krzyś i o był Jezu, wokalistą pamiętasz. Wspaniałego bandu. Boże, śpiewali takie, wiesz, standardy. Mm-hmm. No w ogóle byli cudowni. Ludzkość się przy nich wspaniale bawiła. Były to jedne z fajniejszych wakacji. Mm-hmm. Drogi Jurku, mówię
0: piękne
1: to ja z pełną odpowiedzialnością 8 września, kiedy od 8 dni dzieci w szkole.
0: I to nie nasze na całe szczęście, a mówię dlatego, że kiedyś mój kumpel, jako żywo Bartek, a nie Krzyś, aha, też się zakochał w czasie wakacji i co? I do dzisiaj alimenty płaci.

0: Tory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote. Przeboje wracają po wiadomościach o 16:00, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach wracamy z wakacji. Rada Polityki Pieniężnej też wraca z wakacji. Jutro się zbierze, no i zdecyduje, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Jakie są możliwości? O tym w wiadomościach Radia Złote. Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie i dlaczego ja?
3: Z okazji Światowego Dnia Urody jutro każdy będzie mógł dokończyć zdanie: jestem piękny jak...
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Jest 8 września, mamy wtorek. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wartecka.
16: Jeszcze w tym tygodniu polskie wojsko będzie testować rodzime drony. Andrzej Poczobut zgodnie z zapowiedziami wrócił na Białoruś. Liga Mistrzów bez polskich klubów, ale z polskimi zawodnikami. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
17: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
16: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju podczas wizyty w parlamencie.
18: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
16: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej i zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi, patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
19: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
16: A podwyżka stóp procentowych oznaczałaby oczywiście wzrost rat kredytów. Rusza sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w planach m.in. wielki hit Real Madryt, Inter Mediolan. Polskich klubów nie ma, ale czy nie ma Polaków, to sprawdzał Mateusz Stanicki.
20: Są i jednego z nich zobaczymy już dzisiaj wieczorem. W klubie z Włoch gra bowiem nasz reprezentant Piotr Zieliński. Najwięcej Polaków Polaków jest jednak w FC Porto. Tam mamy Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego. W pierwszym meczu na boisku zaprezentuje się jednak tylko Kiwior. Dwóch naszych graczy jest w Slavii Praga. To Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Do tego Matty Cash z Aston Villa, Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam, Tymoteusz Puchacz z Sabah Baku, czy rezerwowy bramkarz Barcelony Wojciech Szczęsny. We francuskim Lens gra Michał Skuraś, gdzie występuje jeszcze Mike Nawrocki, ale ten kilka dni temu doznał paskudnej kontuzji i czeka go kilka miesięcy bez grania.
16: A dzisiejsze mecze o 18.45 i 21.00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
21: Adrian Górny. Jutro w sali menażowej Akademii Rycerskiej w Legnicy będzie koncert Śpiewaj Razem z Nami. O 18.00 wystąpi wrocławski chór seniora pod dyrekcją Tomasza Maleszewskiego. Usłyszymy przeboje polskiej muzyki rozrywkowej, utwory pełne nostalgii i humoru, kompozycje inspirowane operą i operetką, a także pieśni etniczne. Bezpłatne zaproszenia są do odebrania w galerii Satyrykon. Teraz propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, powyżej 14 roku życia. To cykl bezpłatnych warsztatów Jesień z głową, sezon na dobrostan. Będą rozmowy o emocjach, szukanie wewnętrznej równowagi i budowanie zdrowych nawyków. Zajęcia będą w piątki o 16.00 od 25 września. Będzie można dołączyć w każdej chwili. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na spektakl W ciemności, czyli Co by było, gdyby nie było. W wykonaniu teatru ze świetną nazwą Skrzeczyna Małego. 19 września o 16.00.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
15: W rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj 22 stopnie, cieplej na Mazurach 23 stopnie, tyle na Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich Karpat 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Sól na grządce z pomidorami? No, ja wiem, że brzmi to jak nonsens, ale dzięki niej pomidory będą słodsze, a szkodniki będą się trzymać z dala. Wystarczy przestrzegać jednej zasady, o której powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

3,5 miliarda dolarów. Według raportu Forbesa za zeszły rok Michael Jackson pozostaje najlepiej zarabiającą, nieżyjącą gwiazdą w historii. Następny jest Elvis Presley z marnym wynikiem zaledwie 1 miliarda 200 milionów dolarów. No tak, kochani, może i zarabiają, ale czy ktoś chciałby się z nimi zamienić?

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.

0: Pomidory z solą na chlebku z masełkiem. Poezja, prawda? Ale dzisiaj będzie owszem o soli, tyle że sypanej pod pomidorki. Po co posypywać nią grządki? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Sól to doskonały zamiennik drogich nawozów, dostarczający niezbędnych składników odżywczych, które sprzyjają silnemu wzrostowi i obfitym plonom. Jest bezpieczna i łatwo dostępna. Roztwór soli pomaga w tworzeniu większej liczby pąków owocowych, a prawidłowo użyta zwiększa zawartość cukru w owocach, czyniąc je jeszcze smaczniejszymi. Sól jest również skutecznym, naturalnym środkiem odstraszającym szkodniki. Przygotuj roztwór soli, mieszając jedną łyżkę stołową w 10 litrach wody. Podlewaj pomidory tym roztworem raz na 10 dni. Zawsze upewnij się, że sól jest dobrze rozpuszczona w wodzie. Stężona sól może uszkodzić rośliny. Do sporządzenia roztworu soli używaj wody o temperaturze pokojowej. Zimna może wywołać szok u roślin, prowadząc do stresu i zahamowania wzrostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
17: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
18: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Dziś w większości regionów słonecznie, nawet bardzo ładnie i nawet miejscami upalnie. W południowej części kraju, w centrum do 28, na południu i południowym zachodzie powyżej 30. Jutro możliwe burze i silny wiatr. Jest też alert przed upałem, który będzie obowiązywał w kilku regionach na południu do jutra do 18. Na S8 uwaga, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ. Zderzenie busa z ciężarówką i zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Tu Princess, Spin Doctors i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Rachunki za ogrzewanie tej zimy mogą dość mocno pójść w górę. Z jakiego powodu i jak bardzo możliwe są te podwyżki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek, jest 8 września. Posłuchajmy wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
12: Ceny gazu i ogrzewania mogą tej zimy przynieść dotkliwe podwyżki. Jest wyrok w sprawie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Sekretne życie pszczół można śledzić dzięki Politechnice Poznańskiej. To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom za energię, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu mocno idą w górę, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
13: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę.
12: A agencja Reutera już ostrzega przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Na 2 lata i 10 miesięcy więzienia skazał sąd w Szczecinie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Do tragedii doszło w 2023 roku na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Pomocnik myśliwego usłyszał wyrok roku i 3 miesięcy więzienia. Mężczyźni przyjechali na teren pasa ćwiczeń odławiać dziki. Żaden z nich nie miał na to pozwolenia. Po tym, gdy przekonany, że celuje do dzika, strzelił do żołnierza, myśliwy razem z pomocnikiem gwałtownie ruszył w stronę, bramy wjazdowej. Wyrok nie jest prawomocny.
14: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw. 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci w branży budownictwo i nieruchomości, przemysł, a także handel i logistyka. 24-godzinny strajk transportu publicznego zaplanowany jest na jutro w całej Holandii. Staną pociągi, autobusy, tramwaje oraz metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam, lotnisko Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
15: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast 3. rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
12: Jak przyznaje Marcin Skrzyszewski z Politechniki, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Słonecznie i pogodnie, ale pod wieczór na Pomorzu już pojawią się chmury, z których może trochę popadać. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do 30 na południowym zachodzie. Witajcie zapracowani. Jeśli nie mieliście za wiele czasu na największe przeboje lat 80. i 90. dotychczas, to nie ma się co przejmować. Mam dla was same perełki. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Posłuchajcie.

0: Ka-ching.
1: Same absolutnie wyjątkowe i nieprzypadkowe złote przeboje mam dla was, dlatego teraz...
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Zespół Heart, legenda, która może nigdy by nie powstała, gdyby nie fakt, że Ann Wilson, jedna z sióstr, które tworzyły grupę, została zwolniona z KFC. Jak potem wspominała w wywiadach, w ramach wdzięczności za to zwolnienie rozważała nawet wysłanie platynowej płyty pułkownikowi Sandersowi, symbolowi restauracji. Mało tego, kto wie, czy gdyby nie ten fakt właśnie, to siostry w ogóle może nie zostałyby współwłaścicielkami studia nagraniowego w Seattle, w którym nagrywali Soundgarden, R.E.M., Nirvana, Neil Young, Johnny Cash i Pearl Jam. No jak legenda, to legenda. Zespół Heart.
2: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.

Robota nie zając. Miejcie zawsze gdzieś z tyłu głowy albo głęboko w sercu tę zasadę. No i pamiętajcie o tym, taką właśnie zabawę mamy również na naszej antenie. Gosia Kościelniak codziennie między 10 a 14 proponuje rozmowy w pracy o pracy, raczej z przymrużeniem oka, a przy okazji w ramach wdzięczności ma dla was fioletowy kubek z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Jutro po 10 Gosia Kościelniak i nasza zabawa Robota nie zając.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Ostatnie akordy lata we wrześniu. Dziś, jutro ciepło do nawet 30 paru stopni w południowej połowie Polski. Alerty przed upałem na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwach łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, a także opolskim, śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty do jutra do 18. Na A4 między węzłami Przeworsk-Jarosław zderzenie lawety z cysterną. Po tej kolizji utrudnienia w ruchu.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: In the Heat of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawia się teraz we własnej osobie Tomek Brel. Matko Boska, ile ty masz wspaniałości, Tomek?
1: Oj tak. A propos Sandry, to być może po godzinie 18 słówko z nią zamienimy, bo kiedyś, pamiętam, opowiedziała mi niezwykłą historię, ale o tym po godzinie 18. No zresztą, tak jak powiedziałeś, niespodzianek będzie dzisiaj bez liku.
0: No, to wdech, wydech, pora wrzucić na luz i posłuchać doskonałej muzyki i nastawić się na niespodzianki.

0: Missing You, czyli brakuje mi ciebie, śpiewała Tina Turner. No i to samo moglibyśmy chyba zaśpiewać jej. Bardzo nam brakuje Tiny. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje, za moment cała muzyka, wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz. Pogoda, no, nie rozczarowuje. Powiem tylko tyle na razie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert tanie masz.
2: Reklama.
3: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
4: Sport 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Ciekawie może być również w Porto, gdzie Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z Manchesterem City. Pozostali dwaj Polacy nie zagrają. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Arena Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek między Jessicą Pegulą i Emmą Navarro.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
3: W nocy na południu i południowym wschodzie bezchmurnie, przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy i zachodzie. Od 13 stopni na wschodzie, przez 16 w centrum do 18 na zachodzie. Jutro najładniej na południowym wschodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, a na Warmii, Mazurach, na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: 31 stopni. Teraz pewnie ktoś zapyta, czy lato faktycznie się skończyło. No formalnie jeszcze nie, formalnie lato trwa. Pamiętam, jak to w ostatnie wakacje sprawdzaliśmy i porównywaliśmy temperaturę u nas i w gorącym Rio de Janeiro, no i wtedy okazało się, że u nas było nieco cieplej. No to dobrze, teraz przeniesiemy się właśnie tam. Samba de Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy całą muzykę. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Pięknie, Holy Notes w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno w programie Cała Muzyka będę miał dla was kilka niespodzianek. Między innymi muzyczne spotkanie z gigantem sceny, czyli Rodem Stewartem. Tak, już za chwilę słówko zamienimy, no bo niedawno udało nam się porozmawiać. I Rod Stewart opowiedział mi kilka niezwykłych historii. To za kilka minut, no a teraz przeniesiemy się muzycznie do połowy lat 80. Zespół Tilt. Tak swoją drogą to z Tomkiem Lipińskim kiedyś, pamiętam, rozmawiałem na temat początków muzycznych. No i okazało się, że doskonale je pamięta. Willa w Sopocie, wakacje, wpadli na imprezę, no i okazało się, że na miejscu jest perkusja i gitara. I to był pierwszy raz, kiedy Tomek Lipiński zagrał na gitarze. Tilt, już teraz.

0: Sinead O'Connor w Radiu Złote Przeboje. Mimo, że to piosenka Prince'a, no to jednak Sinead O'Connor zrobiła swoje i rozbiła bank. Za chwilę Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Rod Stewart, czyli artysta, który mimo upływu lat wciąż porywa tłumy i wciąż potrafi zaskakiwać. Pamiętam, jak to w trakcie ostatniego koncertu w Krakowie postanowił się wybrać na zakupy. No i jak to zwykle bywa, został wypatrzony i zdjęcia z jego wizyty w owym sklepie wylądowały w internecie. Co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, no to samemu na zakupy w obcym mieście chodzić nie należy. Z Rodem Stewartem jakiś czas temu udało nam się porozmawiać. Zapytałem go, z czego jest najbardziej dumny jako artysta. No i okazało się, że jest człowiekiem spełnionym.
1: Jako artysta najbardziej jestem dumny z moich ostatnich piosenek. Autorskie albumy bardzo mi się udały. Jestem z tego bardzo dumny. Podobnie jak z tego, że ciągle daję radę i mam energię robić dobre koncerty.
0: Rod Stewart, no to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Mafia i Andrzej Piaseczny. Andrzej Piaseczny, który wraz z kolegami z zespołu Mafia przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. W związku z tym okresem Andrzej Piaseczny pamięta kilka niezwykłych historii, choćby nagrywanie pierwszej płyty, jak to koledzy z zespołu zastawili obrączki ślubne w Lombardzie, żeby mogli tę płytę w ogóle dokończyć. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Gabriel Fleszar i Bonnie Tyler.

0: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Ponad 20 stopni na Pomorzu, nad samym morzem, 28 w centrum, do 30 kilku w południowych regionach. Alert przed upałem do jutra. Jutro natomiast oprócz tej ładnej pogody również deszcz i burze. Jeszcze przez jakiś czas utrudnienia mogą potrwać na krajowej 31. To zachodniopomorskie między Widuchową a Chojną na 48 kilometrze. Dwie osobówki zderzyły się w tym miejscu. Utrudnienia mogą być nadal w obu kierunkach.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Kolejna wielka nieobecna, czyli Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę Gabriel Fleszar i Kroplą Deszczu, czyli wielki przebój końca lat 90. No, kiedyś pamiętam, zastanawialiśmy się z Gabrielem Fleszarem, co by było, gdyby zaczynał kilka lat później. Jedno jest pewne, gdyby internet w naszym kraju był wtedy na nieco innym etapie rozwoju, no to historia tej piosenki mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.
1: Myślę, że Kropla miałaby dzisiaj kilkadziesiąt milionów osłon, a nie te 11 prawie, co tam ma. W sumie jakby to pozbierać, to ponad. Ale nie żałuję tego. To były świetne czasy, a w ogóle ta dekada lat 90. była bardzo, bardzo dobrą dekadą dla polskiej muzyki, szczególnie dla polskiej muzyki rockowej. To były naprawdę bardzo dobre lata dla polskiej muzyki, mimo tego, że tej sieci jeszcze wtedy nie było. Znaczy ona była zaczynała się pod koniec lat 90., ale była w powijakach. No, nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają, że połączenie typu 128 kilobitów na sekundę to było to maksymalne. Prawda? Filmy się ściągało po dwa dni.
0: No właśnie, jak to z tą popularnością było przed laty? Kilka niezwykłych historii od Gabriela Fleszara jeszcze dzisiaj się na pewno pojawi.

0: Lionel Richie, a wcześniej Gabriel Fleischer, który w latach 90. zrobił oszałamiającą karierę. Czy ta popularność go wtedy męczyła? No, obiecałem, że porozmawiamy na ten temat.
1: Taka duża popularność potrafi być męcząca. Widziałem u niektórych swoich znajomych z tamtego okresu takie zjawisko zmęczenia popularnością. Ja byłem na tyle dojrzały według mnie, kiedy mnie to spotkało, mimo tego, że miałem 19 lat w sumie, ale byłem już na tyle rozwinięty wewnętrznie, że z góry wiedziałem, że nie chcę, żeby ta sytuacja powodowała mnie dyskomfortu psychicznego. Wchodzę do knajpy, patrzę, paręnaście głów, coś tam zaczyna szeptać, pokazywać sobie w moją stronę, ale mówię, dlaczego to ma psuć moje samopoczucie? Także potrafiłem się tak jakby oddzielić taką grubą kreską od tego dyskomfortu ewentualnie, który mogłoby to powodować, a zresztą tłumaczyłem to sobie, ej, no to jest kilka sekund dla kogoś na zrobienie zdjęcia, na podpisanie kartki.
0: Ale było też kilka historii mrożących krew w żyłach.
1: Pamiętam, w jakimś dużym sklepie muzycznym nagle tłum sforsował barierki, z ochroniarzami uciekaliśmy pomiędzy półkami i tak dalej, jakimś tylnym wejściem nie wyprowadzano. Jeszcze pamiętam, że wbiegając wtedy do busa, niestety zapomniałem schylić głowy i mocno rąbnąłem się w czoło. Ta popularność była duża, ta rozpoznawalność była duża, natomiast zawsze traktowałem to jako coś fajnego, jako coś miłego i mówię, nigdy nie pozwalałem, żeby to wpływało negatywnie na mój nastrój.
0: No dobrze, z lat 90. wracamy do otaczającej nas rzeczywistości. Po 19:00 coś dla fanów Beaty Kozidrak na pewno się znajdzie. Teraz Jermaine Jackson i Pia Zadora.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Właśnie minęła 19, wtorkowy wieczór. Przed nami tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy w nim swoją jedenastkę, ale nie mamy swojego zespołu, bo Lech Poznań i Górnik Zabrze poległy w eliminacjach. Matikesz, Oskar Pietuszewski i Jakub Moder są kontuzjowani, a Jan Bednarek pauzuje za kartki, ale dziś powinniśmy zobaczyć Piotra Zielińskiego, bo jego Inter zagra w Madrycie z Realem i Jakuba Kiliora w starciu FC Porto z Manchesterem City. Pozostali Polacy w tym sezonie Champions League to Michał Skuraś w Lons, Tymoteusz Puchacz w Sałach Baku, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slavii Praga i oczywiście Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tom Brennan był dziś najszybszy na 16. etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
12: Jutro najładniej będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, a na Warmii, Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku przelotny deszcz i burze. Na termometrach 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu. W nocy na południu i południowym wschodzie bezchmurnie, przelotny deszcz może pojawić się na północy i zachodzie. 13 stopni na wschodzie, 16 w centrum, 18 na zachodzie.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Powiem szczerze, te 31 stopni, które jutro będą na południu i południowym wschodzie, bardzo mi się podoba. Gorąco, jeżeli chodzi o muzyczne sprawy, za chwilę Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski i pewna bardzo niezwykła piosenka. No a teraz maleńka wzrostem, w końcu liczy sobie nieco ponad 1,50 m, ale wielka głosem Shakira w Radiu Złote Przeboje.

0: Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje i piosenka bardzo niezwykła, no bo Artur Gadowski opowiadał, jak to Marek Kościkiewicz do niego zadzwonił i przyznał, że ma napisaną piosenkę i Artur Gadowski jest jedynym polskim wokalistą, którego widzi w roli śpiewającego.
1: Skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. Wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka, Sissy Catch za moment, teraz Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Fantastyczna CC Catch w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę zespół The Soul. Panie poznały się, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w musicalu Metro. Musicalu, który był kuźnią kadr polskiego show biznesu. No bo jak wiemy doskonale, w Metrze zobaczyć można było m.in. Edytę Górniak, Dodę czy też Roberta Janowskiego, który znalazł się tam praktycznie z dnia na dzień. Po prostu poszedł na casting.
1: Wiesz co, tak było, ale każdy mógł iść do Metra, Było ogłoszenie, były przesłuchania, poszedłem i się dostałem tam. Zresztą byłem wtedy lekarzem weterynarii, normalnie zdjąłem kitel, powiesiłem o 16, bo to były ostatnie dni przesłuchań. Zobaczyłem w telewizji szefie jakieś przesłuchanie do musicalu i idę, bo wie pan, zawsze lubiłem śpiewać, a idź. Poszedłem, już nie wróciłem, to był ostatni mój dzień w lecznicy, w Piasecznie, jako lekarz weterynarii. Oni powiedzieli, że tak, od razu, Stokłosa głównie, tam mu zaśpiewałem Budkę Suflera. Uderzył deszcz, wybuchła noc, tej pierwszej płyty. I im się to spodobało. No i tak już zostałem. Nie wiedziałem, że na 8 lat. A się lubię przywiązywać do miejsc chyba. Tak sobie teraz patrzę na swój życiorys. Tam 8 albo 9 lat przetańczyliśmy, prześpiewaliśmy w tym Metrze.
0: No dobrze, tyle Robert Janowski. Teraz obiecane panie z zespołu Dysu. Życie cudem jest.

Takie muzyczne spotkania zdarzają się raz na dekadę albo i rzadziej. David Bowie i Pat Metheny w radiu Złote Przeboje. Za chwilę najbardziej tajemnicza Alicja Świata, czyli zespół Smokey. Przy okazji sprawdzimy, o co w tej piosence chodzi, bo jak się okazuje, to wcale nie jest taka prosta sprawa ją rozszyfrować.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama.

Ależ pięknie Smokey i najsłynniejsza Alicja świata. Kiedyś zacząłem się wczytywać w tekst tej piosenki, no i powiem szczerze, w połowie prawie się poddałem. No bo tak, piosenka o miłości, jak to zwykle bywa, nieodwzajemnionej i niewyznanej nawet. Więc tak, on dowiaduje się od swojej znajomej Sally, że ich sąsiadka Alice postanawia się wyprowadzić. No i to jest dla niego szok i koniec świata, no bo prawie od ćwierć wieku podkochiwał się w Alicji, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. No i nie pociesza go nawet fakt, że z kolei w nim od 25 lat podkochiwała się Sally. Jak to z miłością bywa, strasznie to skomplikowane. Teraz będzie zdecydowanie prościej jednak. Beata Kozidrak, za chwilę będę miał bardzo dobre wiadomości dla fanów.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Beata Kozidrak. No, wielkimi krokami zbliża się kolejny koncert. Ostatni wieczór lata, Beata Kozidrak na scenie, Unplugged. Co ciekawe, kiedyś rozmawialiśmy na temat koncertowania z Beatą Kozidrak. No i Beata Kozidrak powiedziała, że nie tylko na scenie, ale i w życiu jedna rzecz jest najważniejsza.
1: Powiem tak, najważniejszy jest taki optymizm, który ma się w sobie. Ja myślę, że taki optymizm generalnie mam, oprócz jakichś paru dni słabych w miesiącu, to taki optymizm sobie posiadam i jeśli już nie czuję siły, to wystarczy mi koncert i nabieram takiej energii, taką energię dostaję od swojej publiczności, że naprawdę spokojnie.
0: A tak swoją drogą Beata Kozidrak na scenie jest tak długo, że niektórzy już zdążyli zapomnieć, że pojawiła się na przykład w filmie. To była, o ile dobrze pamiętam, trzecia część przygód pana Kleksa i Beata Kozidrak swój udział pamięta do dzisiaj.
1: Dla mnie to była kolejna przygoda. Ja jestem po prostu otwarta na takie muzyczne wyzwania i nowe przygody. Wiem tylko jedno, że kazali nam przyjść bardzo wcześnie, nałożyliśmy makijaż, a właściwie próby były dużo... Próby, czy w ogóle sam występ był... Nagranie było dużo, dużo później. Było bardzo gorąco i ja sobie pomyślałam, no kurczę, Beata, twój zawód to jest naprawdę fajny. Ja wiem, o co chodzi. Mam koncert o godzinie 20, szykuję się wcześniej, wychodzę, a tutaj od rana po prostu w pełnym makijażu. No to nie pozazdrościłam aktorom.
0: Beata Kozidrak, pięknie. Coś mi się wydaje, że bilety na koncert Unplugged, który zbliża się wielkimi krokami, jeszcze na pewno w Radiu Złote Przeboje się znajdą. Warto nas słuchać uważnie. Teraz Bon Jovi.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
18: Przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce jedna z najznamienitszych postaci polskiego rock'n'rolla. W jakich zespołach grał Jan Borysewicz? Wiemy. W jakich mógłby grać? Tego dowiecie się jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, a jest kilka niespodzianek. Zostańcie z nami. Jan Borysewicz. Dzisiaj, jakiego nie znaliście.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polski show biznes. Kiedy zaczyna grać na gitarze, od razu wiadomo, że to on. Jan Borysewicz.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: I w co trudno uwierzyć, Jan Borysewicz miał być perkusistą.
3: Tak, ja zacząłem od perkusji i byłem kiedyś na takich warsztatach w Chodzieży, warsztatach jazzowych, i tam dostałem propozycję grania w ogóle i zostałem wybrany jako jeden z najlepszych perkusistów, młodych takich bębniarzy. Tam było około 16 perkusistów. I zapowiadałem się na bardzo dobrego perkusistę, to jazzowego, wiesz co. Ja potem się zakochałem, to było, wiesz, ja byłem bardzo młody, bo to 14-15 lat, wiesz, no. Także, wiesz, ja się potem zakochałem w gitarze, no już tej gitary nie odstawiłem, ale perkusję, wiesz, no, perkusja, instrumentu się nie da zapomnieć, to jest tak samo jak, wiesz, z jazdą na rowerze, czy na łyżwach i, prawda, jak się jako dziecko jeździło, wiesz, no, śmigało się po lodzie, to tak samo, wiesz, no, jest z tym instrumentem. Teraz myślę, że byłoby mi trochę ciężej, ale wtedy jak zakładałem kapelę, to troszeczkę posuwałem na tych bębnach.
1: A jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze, no to zaczęło się klasycznie.
4: Mój brat, starszy o 2 lata, nauczył mnie grać Dom wschodzącego słońca. Chyba wszyscy wtedy zaczynali na gitarze grać ten utwór. No i tak mnie gitara pochłonęła, że 8-10 godzin dziennie już po prostu, wiesz, przez kilka lat, no, byłem jakby w amoku w ogóle z tą gitarą.
1: Zaczęło się, jak słyszymy, klasycznie, dawno, dawno temu. No i muzyczna przygoda z gitarą trwa już przez kilka dekad. Czy Jan Borysewicz widzi samego siebie na scenie obchodzącego 50-lecie?
4: Nie wyobrażałem sobie, że w ogóle będziemy 30-tkę obchodzili, więc wiesz, no to ja już nic nie mówię, bo ostatnio w wywiadzie mi ktoś powiedział, że kiedyś powiedziałem, że absolutnie proszę mi nie mówić o takich rocznicach, 30 lat, 20 to już był dla mnie kosmos wtedy. Także wiesz, to trudno powiedzieć, no. Ja myślę, że to też nie można sobie założyć, że będę grał do 70, że wiesz, do 70 czy 80 roku życia, prawda? Nie da się tego założyć, no. My się na tyle dobrze czujemy po prostu ze sobą, że muzycznie, że uważam, że jeszcze jest wiele lat przed nami i wiesz, i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wydaje mi się, że takie, że każda następna płyta będzie pokazywała, że zespół jest naprawdę w świetnej formie. Zresztą no, koncerty o tym świadczą, które naprawdę są bardzo dobre opinie, że koncerty zespołu Lady Punk są naprawdę wspaniałe.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Podróż przez kilkadziesiąt lat na scenie. Początki, jak słyszeliśmy, to była ciężka praca po kilka godzin z instrumentem. Ale prócz ciężkiej pracy, jak zwykle w każdej karierze, ważny jest też pierwiastek szczęścia. A tego nie brakowało. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Jan Borysewicz mieszkał niedaleko od Adama Labogi, legendarnego polskiego producenta wzmacniaczy gitarowych.
3: Z Adamem była niesamowita historia, faktycznie. Ja mieszkałem bardzo blisko, Adam mi bardzo pomógł, bo w tamtych czasach było bardzo trudno o jakikolwiek wzmacniacz. Pamiętam, że pierwszą kolumnę głośnikową to kupiłem od Adama, znaczy w zasadzie to kupił mój wujek i ojciec, oni się złożyli, ale dopiero w momencie, bo pierwszą gitarę, która wylądowała na głowie mojego kolegi na Sempolnie, mój ojciec właśnie wyrwał mu gitarę i wylądowała na jego głowie ta gitara. To był przeciwny mój ojciec bardzo muzykowaniu, tak, zwłaszcza, że sam był muzykiem. Grał w zespole jazzowym na perkusji, na akordeonie. Natomiast to była taka sytuacja, że jak oni mnie zobaczyli w telewizji, we wrocławskiej telewizji, jak występowałem z zespołem Super Pact, no to wtedy z wujkiem się złożyli i zakupili mi tą kolumnę od Labogi. Potem dostałem od Adama wzmacniacz i tak dalej. Tak kroczek po kroczku i zacząłem sobie jakby pracować. Ale tak, z Adamem była to mi bardzo przyspieszyło jakby moje granie, tak? Bo wtedy nic nie można było kupić, absolutnie nic.

0: zmieść mrok.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jeden z czołowych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Sukces to przede wszystkim talent i ciężka praca. Poświęcenie niemal wszystkiego. Jan Borysewicz kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że zdarzało mu się nocować w piwnicy w czasach, kiedy grał z zespołem Apokalipsa. Punktem przełomowym być może była współpraca z zespołem Budka Suflera, kiedy dostał klucze do studia i mógł grać, ile dusza zapragnie.
2: To było coś niesamowitego. Ja przez to, dzięki temu najbardziej wspominam ten okres z Budką, ponieważ ja tam jakby dostałem takiego szlifu muzyka sesyjnego, czyli ja mogłem sobie zostawać w nocy, wchodziłem do studia w Lublinie i nagrywałem sobie, wiesz, sam solóweczki, sprawdzałem, czy one dobrze brzmią, wiesz, ustawiałem sobie brzmienia i tym sposobem naprawdę bardzo szybko szedłem do przodu, jeżeli chodzi właśnie o granie studyjne. To był dla mnie bardzo dobry okres, ale chyba taki... Najbardziej to chyba odczułem, wiesz, kiedy, jak, nawet nie jak skomponowałem pierwszy utwór z Budką Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie, tylko w momencie, kiedy odszedłem od Budki, to było naprawdę bardzo odważne z mojej strony, bo ja miałem naprawdę tam bardzo dobrze z Budką i też nie wiedziałem, jak to się potoczy, ale wiedziałem, że zrobię, tak, że zrobię zespół własny i wiedziałem, że to wszystko wyjdzie. Taką miałem gdzieś takie przekonanie. I chyba pierwszy taki moment, jak wziąłem taśmę z nagraniem Mała Lady Punk i dwa tygodnie później ten utwór już latał w stacjach radiowych i był na listach przebojów. I chyba to był taki moment, że powiedziałem, ty Jan, no zrobiłeś to. No. To miałem taką totalną satysfakcję, wiesz, że jednak ta wiara, wiesz, moja wygrała z tym lękiem, który po prostu był we mnie, wiesz, odchodząc od Budki Suflera. No też mogło nic nie wyjść, prawda? Ale tutaj ja mówię, ja wierzyłem, ja wiedziałem, my nie zagraliśmy ani jednego koncertu z Lady Punk. Mało tego, to jeszcze Lady Punk to był Andrzej Mogilnicki i ja i utwór w stacjach radiowych Mała Lady Punk, a nie było zespołu. Także tak to się zaczęło. Myśmy dopiero później robili, wiesz, zespół, żeby móc wyjechać już na jakąś tam mini trasę. No z tej mini trasy wiadomo, co się stało. Ale to był taki moment przełomowy, kiedy mówię, wow, no to jest coś.
1: Dzisiaj niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borysewicz, pewnego razu w muzyce, nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borsewicz, czyli jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: Talent, ciężka praca i przede wszystkim determinacja zaowocowały karierą obfitującą w tyle niezwykłych przypadków, że można by nimi obdzielić pewnie kilkanaście gwiazd. Zespół Lady Punk, czyli ukochane dziecko Jana Borsewicza, jest na scenie już kilka dekad i zapewne tylko najstarsi fani pamiętają, że próbowali zrobić karierę za oceanem. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, jak szybko ich uwiodły, tak niestety, a może na szczęście, szybko zmęczyły.
3: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: Jan Borsewicz od początku doskonale wiedział, czego chce i pewnie niewiele osób zna historię, jak to na początku lat 90. zespół Red Hot Chili Peppers szukał gitarzysty. Była propozycja grania, ale Jan Borsewicz ową propozycję odrzucił.
3: Ja znam siebie, ja po prostu bym się źle czuł grając, wiesz, w zespole, który nie byłby od początku do końca moim zespołem, czyli coś, co ja sam mogę tworzyć, tak? To było dla mnie najważniejsze. Ja się też przez wiele lat bardzo rozwinąłem, wiesz, muzycznie i cały czas to robię i chcę to robić, tak? Mnie bardzo pasjonuje w ogóle robienie muzyki do filmów. Ja codziennie pracuję z instrumentem i cały czas odkrywam coś nowego. Ja naprawdę niewiele potrafię, umiem grać z tego, co bym chciał grać, tak? Więc cały czas jakby pre do przodu, ale spokojnie, kroczek po kroczku. Ja na wszystko mam czas.

0: Wspominaliśmy już dzisiaj o odrzuconej propozycji od Red Hot Chili Peppers. Jak się okazuje, takich odrzuconych propozycji było nieco więcej. Kiedyś w jednym z wywiadów Jan Borsewicz opowiadał, jak to odrzucił propozycję od Alexisa Cornera. Jan Borsewicz stwierdził wtedy, że jest jeszcze na to za słaby.
1: Dzisiaj, powiem ci szczerze, przepraszam, dzisiaj bym pojechał na taką trasę z Alexisem Cornerem w ogóle w ciemno, wiesz? I to z wielką przyjemnością. Nawet szukam w tej chwili gitarę Gibsona złotego P90 z lat 50. Tak właśnie specjalnie do tego, żeby pograć trochę bluesowych rzeczy. I nawet gdzieś tam z tyłu głowy mam taką, chciałbym chyba taką płytę nagrać bluesową. Zebrać fajnych ludzi, muzyków takich, którzy się pasjonują muzyką bluesową i nagrać taką płytę. Także mówię, dzisiaj bym w ciemno po prostu teraz się ubrał i pojechał.
0: A skoro już o odrzuconych propozycjach mowa, to Jan Borsewicz odrzucił również kiedyś propozycję małego oszustwa. Historia, którą po latach opisuje w książce, polegała na tym, że do Jana Borsewicza zwrócił się z propozycją pewien człowiek. Propozycja dotyczyła nagrania, w cudzysłowie, niepublikowanych wcześniej utworów Jimiego Hendrixa. Pomijając już moralną ocenę całego przedsięwzięcia, czy Jan Borsewicz takiej propozycji nie poczytywał jako komplement?
1: Ale oczywiście, że tak. Ja wtedy dostałem od jednym z koncertów z Budką Suflera, ponieważ tam myśmy grali nie tak jak gra się w tej chwili, tak, że wyjeżdża się do Stanów i gra się dla Polonii, tak? Czy gramy w Niemczech, czy w różnych częściach Europy, czy na świecie. Natomiast my pojechaliśmy wtedy na trasę z menadżerami z Holandii i z Niemiec, w te dwa miejsca, do Holandii i do Niemiec, i graliśmy w klubach holenderskich albo w klubach niemieckich. No więc nikt nie znał tam repertuaru Budki Suflera, więc my graliśmy utwory Hendrixa, różnych tam wykonawców, prawda, zagranicznych, i ze 2-3 numery graliśmy Budki Suflera, bo tam trochę Polaków zawsze przychodziło, tak? Kilkanaście osób, no, na cały klub. No i po jednym z takich koncertów przyszedł do mnie człowiek i artysta, jakiś malarz, który mnie zaprosił do siebie do domu. Wręczył mi taki wielki album Hendrixa z zapisem nutowym i z płytami w środku i dał mi gitarę w prezencie, Ibaneza, która na tamte czasy kosztowała chyba 3000 marek zachodnich. I potem jak dostałem tą propozycję, no to oczywiście to, wiesz, no, ja byłem totalnie wzruszony, że ktoś mi coś takiego proponuje. No natomiast ja tak kocham Hendrixa, że ja bym się po prostu, wiesz, no w życiu nie zdobył na coś takiego, żeby podrabiać w ogóle, wiesz, no, jednego z najlepszych gitarzystów na świecie, tak?
0: Jan Borsewicz niezwykłą propozycję fałszowania Jimiego Hendrixa odrzucił, ale pewnie ktoś to zrobił.
1: Słuchaj, na 100% ktoś to pewnie zrobił, ponieważ ja nie znalazłem nigdy na przykład nowych wydań Hendrixa, na przykład słuchając ich, żebym wiedział na przykład, że to nie Hendrix gra, prawda, tylko ktoś inny, bo to ja bym wyczuł od razu, że ktoś inny gra, bo nie dałoby się go tak podrobić, wiesz, no. No, oczywiście można włączyć kaczkę i tam, wiesz, no, oczywiście trzeba mieć jakieś tam umiejętności gry na gitarze, ale on grał w tak specyficzny sposób i ustawiał sobie tak brzmienia gitary, że to było bardzo ciężkie do podrobienia. Natomiast, no, skoro ktoś mi coś takiego zaproponował, to na 100% ktoś to zrobił i oni to sprzedawali, ale już nie jakby tak publicznie, tylko gdzieś tam w takich, no, miejscach, żeby to się nie ukazało, wiesz, no, na taką szeroką skalę.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wieczór niezwykłych opowieści. Jan Borsewicz, pewnego razu w muzyce nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj jeden z najlepszych polskich, być może nawet światowych gitarzystów, Jan Borysewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, liczne zespoły i równie liczna kolekcja gitar, która całkiem niedawno zresztą w części trafiła na aukcję. Zaczynali w czasach, kiedy funkcjonowała jeszcze instytucja zwana cenzurą. Czy zespół Ladybug miewał problemy?
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie do lansowania i mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy, także wiesz, no ale to i tak wszyscy wiedzieli, bo byśmy się śmiali, bo to co to za zmiana, prawda, jak i tak wszyscy wiedzą. Nawet to fajniej brzmi, prawda, bo to tak za dosłownie wtedy to też by było takie troszeczkę nie fair.
1: No, ale jak się okazuje, muzycy i zespoły w tamtych czasach prowadziły z cenzurą wyrafinowaną grę, o czym świadczy choćby piosenka Marchewkowe pole.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, o ojczyźnie miewam sny. Wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów.

0: Przez kilka dekad działalności Jan Borsewicz, czy to z zespołem Lady Punk, czy z innymi zespołami, zagrał pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Ale kiedyś, pamiętam, zapytałem go, czy odczuwa jeszcze coś na kształt tremy. I odpowiedź była bardzo zaskakująca.
1: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów. A ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: I jest to tym ciekawsze, że Jan Borysewicz w latach 80., a dokładnie to był rok 1983, zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. Ile wynosi koncertowy rekord?
1: Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no nawet trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że ja z Budką Suflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące. Po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle. Także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie. Myśmy tylko to widzieli na koncertach, że gramy po prostu, że przychodzą ludzie. Natomiast, jak to się mówi, nie mieliśmy czasu, żeby nam szajba odbiła po prostu.
0: Czy po latach Jan Borysewicz woli większe koncerty, czy też koncerty kameralne? No bo w końcu to zupełnie inny rodzaj energii.
1: To wszystko zależy. Jak gramy dużo takich koncertów rockowych, wiesz, bardzo je lubimy. Natomiast jak gramy dużo takich koncertów, to już ja czasami pod koniec takiego sezonu właśnie koncertowego, to już bym najchętniej zjechał do jakiegoś klubu po prostu i zagrał dla małej ilości ludzi. Właśnie wtedy jest fajniejszy kontakt, wiesz. Znaczy może nie fajniejszy, bo ten kontakt na dużej scenie, wiesz, to ktoś by musiał stanąć na scenie. No muzycy wiedzą, o co mi chodzi po prostu, bo jeżeli się stoi na scenie i masz, wiesz, no tysiące ludzi przed sobą, no to nie jesteś w stanie jakby każdego ogarnąć, prawda, nawet przez cały koncert, przez dwie godziny. A taki koncert klubowy po prostu też daje dużą satysfakcję, wiesz, taki bliski kontakt z publicznością nam też bardzo odpowiada. I także lubimy każdy rodzaj koncertów. No i graliśmy koncerty i rockowe, akustyczne, graliśmy koncerty z orkiestrą symfoniczną, także i też płyta się właśnie z tego ukazała. No, robimy grać różnego typu koncert.
0: Jan Borysewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. A skoro o koncertowaniu mowa, to Sting zdaje się powiedział, że im mniejszy koncert, tym większa trema.
1: Tak, to jest tak, oczywiście. To człowiek się, mimo wszystko człowiek się chyba pewniej czuje, jak jest na dużej scenie. Ale ja z kolei jestem przyzwyczajony właśnie na takiego grania. Ja zaczynałem zresztą w zespole Apokalipsa. Myśmy nie grali z kolei w tamtych czasach dużych imprez takich masowych. Z Irkiem Dudkiem, także to było takie granie rockowo-bluesowe i właśnie wtedy graliśmy takie klubowe granie. Ja już miałem jakby trochę wprawę do takiego, także dlatego ja czasami tęsknię do takich koncertów.
0: Dzisiaj koncertowych emocji na pewno nie zabraknie. Jan Borysewicz w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Jan Borysewicz, który ma na koncie pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Za kilka minut porozmawiamy o kobietach.
2: Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła opowieść, gitarowa historia, którą snuje Jan Borysewicz, jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Można rzec, że całe życie Jana Borysewicza kręci się wokół gitary. Czy aby na pewno całe?
2: Mój świat się cały czas kręci wokół muzyki. Był taki moment na samym początku, przez jakieś 3 miesiące, że ja odstawiłem instrument i obiecałem sobie, że już więcej instrumentu do ręki nie wezmę. Także wiesz, no... I wiesz, jak wróciłem do instrumentu, to zauważyłem, że w zasadzie to jest coś takiego jedynego, co ciebie nigdy w życiu nie zdradzi, właśnie muzyka. I z tym się w zupełności zgadzam, bo kiedyś ktoś tak powiedział. Natomiast, tak jak mówię, no mój świat się kręci cały czas wokół muzyki i to się nie zmieni, no i oprócz tego rodzina, no, dzieciaki, które mam.
1: W swojej książce, którą napisał Marcin Prokop, wywiad rzeka z Janem Borysewiczem, Jan Borysewicz wspominał płci pięknej. Pada bardzo ładne określenie, za krótka lina. Tak kończyły się związki Jana Borysewicza, ale też raz była za długa lina. Czy ta lina, która jest teraz, jest okej? Po czym się poznaje, że to jest to?
3: Wiesz co, poznaję, że to jest odpowiednia kobieta, czyli to odpowiednia osoba, która, na której mi strasznie zależy, wiesz? To jest chyba to. To nie jest taki temat na rozmowę na teraz, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat. Przez moje lata się przewinęło bardzo dużo kobiet, ale to jest taka kobieta, która mimo tego, że czasami nie zgadzamy się w paru kwestiach, to ja dalej uważam, że to jest ta osoba.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy. Biorąc pod uwagę legendy, jakie krążą o zespole Ladybug, być może dla wielu osób szokującą informacją będzie fakt, że Jan Borusewicz swego czasu wybrał się na pielgrzymkę.
1: Ja poszedłem na tą pielgrzymkę, bo sobie obiecałem, wiesz, że zrobię to dla mojego brata i mamy. Natomiast ja nie poszedłem dla kościoła, ja już to też mówiłem, czyli ja poszedłem tak, żeby im było przyjemnie i żeby siebie samego też jakby przy okazji oczyścić, tak? To było chyba

0: świat. To był totalnie dla mnie inny świat. Ale ja byłem na tej pielgrzymce jakby nie dla Kościoła, jeszcze raz to podkreślam, tylko dla Boga. Dla Boga, żeby i dla moich bliskich, którym kiedyś sobie obiecałem, że dla nich pójdę na tą pielgrzymkę. Było mi to bardzo potrzebne i wróciłem z tej pielgrzymki bardzo uduchowiony.
1: Czy rozmawiam z nim?
0: Wiesz co, czasami tak, bo tutaj też jest w tej książce, nawet jak miałem zawał i leżałem po tym zawale po operacji, położyli mnie w takiej sali, były dwa łóżka i położyli mnie na pierwszym łóżku i spojrzałem na ścianę i był krzyż na ścianie. I tak spojrzałem na ten krzyż i powiedziałem, no co mam ci powiedzieć, dzięki. Tak, także jeszcze rozmawiam. Czasami myślę, że tak, każdy z nas chyba rozmawia czasami, mimo tego, że wiesz, nie chodzi do kościoła, czy jest wierzący, ale nie praktykujący. Mi się wydaje, że te rozmowy każdy z nas gdzieś tam jakieś miał z tym Bogiem, tak?
2: Jan Borsewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na koncerty zespołu Lady Punk przychodzą już 3 pokolenia fanów. Czasami są to fani, którzy bywali na pierwszych koncertach zespołu Lady Punk, ale już z dziećmi.
0: Kiedyś to było tak, że na przykład przyszła taka fanka, którą bardzo dobrze znałem, bo często przychodziła na nasze koncerty. I któregoś dnia tam już po latach przyszła z mężem i z dzieckiem trzymanym na ręku i powiedziała: Jasiek, mówi, to jest wasz nowy fan, no. Także wiesz, no to są miłe takie rzeczy, no. Na przykład miałem, i to dosyć niedawno, z 2 lata temu, podszedłem do takiego 10-letniego chłopca, który miał taki znaczek Lady Punk ze starych czasów, którego ja nawet nie mam, wiesz, taki duży, okrągły, biały, z napisem czerwonym Lady Punk, z tym naszym logo, i poprosiłem go, żeby mi sprzedał ten znaczek. On powiedział, w życiu nie. To mówi, bo dostał od rodziców i w ogóle on jakby, wiesz, już się urodził po prostu z tą muzyką. Także wiesz, no, na nasze koncerty już przychodzą prawie 3. pokolenie, można powiedzieć.
3: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
2: I na koniec warto sprawdzić, co koledzy z branży mówią o Janie Borsewiczu. To pytanie zadaliśmy m.in. Mójkowi Staszczykowi, który wyrażał się o Janie Borsewiczu w samych superlatywach. Zresztą posłuchajcie.
4: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz. No i w ogóle lubię chłopaków z Lady Punk. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kompi raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że oni się uzupełniają. Janek się z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowa o zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu, nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą.
2: No i ta historia mogłaby pewnie trwać bez końca, ale to już opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Zawsze tam, gdzie ty
5: pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór. Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Jak co dzień was witam. No, co prawda nie słyszeliśmy się długo, bo mamy za sobą wakacje, kiedy do naszego programu nie nadajemy, ale już jak co dzień można powiedzieć na spokojnie. O wakacjach powoli zapominamy. Myślimy o tym, co dzieje się w mieście. No i co? I w mieście stale można wybrać się na wystawę stałą do centrum Vitelona. No, trudno nazwać wystawą stałą, bo to przecież właśnie istota centrum, takie miejsce zabaw, nauki i po nim właśnie dzisiaj będzie nas oprowadzał Arkadiusz Muła, szef Centrum Vitelona. Zapraszam na to oprowadzenie, a po ofercie bibliotecznej Legnickiej Biblioteki Publicznej będzie oprowadzała nas Anna Kątowska. To wszystko dzisiaj w naszej audycji. Zaczynamy jednak od Centrum Vitelona i tego, co tam można
2: Arkadiusz
1: robić.
2: Muła, dyrektor Centrum Vitelona w Legnicy.
1: No i jesteśmy na wystawie głównej. Ja muszę dopytać, czy tak ona się tytułuje? Wystawa główna?
2: Tak, ale też wystawa stała, zatytułowana Oko, perspektywa przyszłości.
1: No i określenie wystawa to troszeczkę też tutaj nie pasuje, bo tutaj jest tyle interakcji, że nie chcielibyśmy budzić tych skojarzeń właśnie z takimi wystawami typowo muzealnymi, bo tu mnóstwo rzeczy można dotknąć, pokręcić, wsadzić, wyjąć, przełożyć.
2: Rzeczywiście, odchodzi się generalnie w tej chwili na całym świecie od tego modelu, który panował chyba już w XVIII-XIX wieku, klasyfikacji eksponatów i ich opracowywania, zamykania w gablotach, tak, z konkretnymi podpisami, które oczywiście stanowią barierę dla percepcji. Więc dziś ten świat, także i muzealiów, w naszym wypadku jest to ośrodek popularno-naukowy, popularyzujący, tak, zagadnienia związane z optyką, z percepcją wzrokową, także z historią tych odkryć, to właśnie w naszym miejscu jak najbardziej można czegoś podotykać, zaciekawić się, podłapać też pewne tutaj modele, tak, które prezentujemy, a więc w formie różnego rodzaju, na przykład odbić refleksów świetlnych, jak działa pryzmat, w jaki sposób załamuje się światło w soczewce. To wszystko można samemu nakierować, tak, sterować, dokonać właśnie tych odkryć samodzielnie. Jest to taka nowa metoda, która też, że tak powiem, wpisała się w ówczesny, w teraźniejszy trend zwiedzania, podróżowania całymi rodzinami po różnych atrakcjach, a jednocześnie takie miejsce, gdzie można właśnie przy tych ekspozytorach, właśnie może nie eksponatach, ale ekspozytorach odpocząć.
1: No właśnie, bo to są ekspozytory. Takie najprostsze, najlepsze skojarzenie, tutaj jak zawsze mówimy, może tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś w Legnicy jeszcze nie wiedział, że Centrum Nauki Kopernik to też jest właśnie takie pierwsze miejsce, taki wzór, i tutaj mamy takie właśnie ciutkę mniejsze, ale w Legnicy.
2: Tak, natomiast myślę, że bardzo ambitne jest, ambitna idea sięgania po podwaliny polskiej nauki. Vitelon, ten związany z Legnicą badacz XIII-wieczny, on był pierwszym de facto polskim naukowcem, którego traktat o optyce, zatytułowany właśnie O perspektywie, był również znany przez Mikołaja Kopernika. Odkrycia, których dokonał Mikołaj Kopernik za pomocą instrumentów, narzędzi badawczych, które także zawierały pewne instrumenty optyczne, przybliżające ciała oddalone gdzieś tam, prawda, na krańcu Układu Słonecznego, to również spotkało się z pewną ideą właśnie odkrywcy tych soczewek i, tak powiem, fenomenu optyki, a więc Vitelona. Więc Mikołaj Kopernik na pewno sięgał po te odkrycia legniczanina. Inni badacze, jak choćby Leonardo da Vinci, Kepler, Newton, to także jest cała plejada tych, prawda, no, z najwyższej półki, tych po prostu geniuszy nauki światowych, którzy znali ten traktat i powoływali się na niego, na właśnie odkrycia Vitelona. Stąd tutaj możemy pochwalić się i nie musimy konkurować z innymi instytucjami takimi popularno-naukowymi w Polsce czy za granicą. Po prostu mamy jakby swojego naukowca, a ten aspekt badań nad optyką jest tak szeroki, tak ciekawy dziś i ciągle aktualny, bo w tej chwili na przykład obserwujemy za pomocą narzędzi optycznych krańce wszechświata, za pomocą teleskopów Hubble'a i Webba na orbicie wokół okołoziemskiej. Tam co prawda może nie ma bezpośrednio samych soczewek, tak, ale są ze zwierciadła odbijające, przybliżające nam obraz, ale są też detektory, są też tam w środku ukryte różne soczewki. To wszystko bazuje na tej idei właśnie przybliżania świata, który nie jest widoczny, i również przełamywania pewnej iluzji oraz innych przeszkód właśnie dzięki temu, czego dowiedzieliśmy się od Wittelona.
1: No właśnie, czyli mamy swoją legnicką perspektywę, silnie osadzoną w przeszłości, w jednej ważnej, istotnej postaci, o której mówiliśmy i której rozmowę na pewno jeszcze przypomnę, chociażby w kontekście oprowadzania. I chyba możemy z tą wiedzą ruszyć już do kolejnych ekspozytorów. Od czego zaczniemy? Czy od mózgu, czy od oka?
2: Podejść do oka, tak. To jest, tak powiem, jeden z naszych ciekawszych eksponatów z racji, że tutaj dowiadujemy się o istocie tego narządu optycznego. Okazuje się, że oko to, drodzy Państwo, jest nic innego jak przedłużenie naszego mózgu, tak? Właściwie ta część mózgu, która jest widoczna na zewnątrz, bo ona właśnie doprowadza poprzez różnego rodzaju te nitki, tak? Unerwienia, obraz, te bodźce zmysłowe właśnie do mózgu, tak, który czyta odpowiednio obraz, go kształtuje, interpretuje barwy, odcienie, odległości. To wszystko jest właśnie skoordynowane na linii oko-mózg.
1: I tutaj w tym ekraniku możemy zobaczyć, jakie są różne zakłócenia widzenia związane z różnymi chorobami, przypadłościami na przykład.
2: Rzeczywiście, ponieważ ludzki wzrok psuje się z wiekiem, no już po 40 roku życia, tak, pojawiają się dysfunkcje i możemy za pomocą tutaj przeglądu w tym naszym, w naszym module oka obejrzeć zarówno obraz widoczny przez zdrowe oko, jak również zobaczyć, jak prezentują się tak zwane męty wokół, czy zaćma, albo taka jednostka chorobowa jak jaskra, zwrotnienie plamki żółtej, czy nawet odwarstwienie siatkówki. No to, tak powiem, są choroby, które no, niestety często dotykają nas. No i trzeba być świadomym, tak, również profilaktyki, badań. Także nie ma żartów, tak. O oko należy dbać. Ważna jest również higiena oka, żeby się ono nie męczyło. Trzeba sobie robić przerwy, zarówno od czytania, jak i oglądania multimediów. No to, że tak powiem, są zagrożenia, z którymi się na co dzień spotykamy, jesteśmy na to narażeni i trzeba tą wiedzę jakby no, mieć świadomość, tak? Także to wszystko Państwo otrzymacie w pakiecie zwiedzania naszych ekspozycji.
1: No i można też sobie wyobrazić, jak widzi ten, kto ma tego rodzaju kłopoty. No i możemy iść dalej. Czy idziemy do mózgu?
2: Tak, tak. Mózg to kolejny narząd, który jest bardzo ważny w postrzeganiu, w tej percepcji, i mózg widzi, tak? To jest, że tak powiem, to już ukryte oko, które posiada człowiek.
1: Centrum Wittelona. Oprowadza nas Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, a teraz, tak jak obiecałem, Anna Gontowska i ciekawe, interesujące, wartościowe książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. Tutaj sytuacja szczególna.
3: A proszę Państwa, dzisiaj bardzo nietypowo chciałam Państwu opowiedzieć o sile oddziaływania Radia Złote Przeboje. Ostatnio miałam przyjemność przedstawić Państwu książkę o pisarzach polskich i niemieckich. Wydanych, była to taka dosyć obszerna książka, bardzo gruba, między innymi pod redakcją i przy ogromnym współudziale pana profesora Edwarda Białka. To jest znakomity wrocławski i legnicki germanista. Człowiek, któremu bardzo zależy na tym, żeby ta literatura naszych obu narodów, a szczególnie ta związana z szeroko pojętym Śląskiem, bo nie tylko Dolnym, ale czasami zahacza również o Górny Śląsk, żeby była tłumaczona, żebyśmy mogli poznawać się wzajemnie. I takich książek już wiele się ukazało. Często są one tłumaczone przy udziale studentów pana profesora. To też znakomite ćwiczenie z języka, bo co innego tłumaczyć jest tekst techniczny, co innego tłumaczyć zwykłą rozmowę, a tłumaczenie literatury pięknej, a już poezji, to wymaga ogromnego wyrobienia i w ogóle chyba takiego bycia trochę poetą również wewnątrz, żeby czuć te tematy, które są opisywane. No i proszę sobie wyobrazić, że po moim omówieniu tej obszernej, grubaśnej książki zadzwonił pan profesor. My troszeczkę się znamy tutaj z legnickich różnych przedsięwzięć. Zapowiedział swój przyjazd i przyjechał z ogromną torbą książek związanych z naszym regionem, związanych z literaturą polską, niemiecką, byłych legniczan, byłych Ślązaków. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, a jestem bardzo wdzięczna również radiu, bo dzięki temu pan profesor sobie przypomniał o bibliotece. No więc z takich właśnie nowości, o których chcę państwu powiedzieć, związanych z literaturą polską i niemiecką, jest tomik, kolejny tomik poetycki pani Terezy Kromik, Słowik i chaos. Ta książeczka została wydana w dwóch językach osobno tym razem, nie są tłumaczone równolegle, tylko są dwie książeczki w języku niemieckim, w języku polskim. Pani Kromik urodziła się w 1943 roku w Legnicy. Jest niemiecką poetką, eseistką, malarką i mam nadzieję, że uda nam się może w tym roku z pomocą pana profesora i przy jego ogromnym udziale zorganizować w bibliotece spotkanie z panią Terezą. I proszę państwa, jak głębokie są ciągle jeszcze więzy tych dawnych legniczan. 43 rok, to ona niewiele pamięta z czasów niemieckiej Legnicy, a piszą wiersze, wspominają miasto i taki przygotowałam dla państwa taki bardzo piękny wiersz Legnickie drzewo życia. W Legnicy, mieście, w którym się urodziłam, poznałam moje drzewo. Pod niemiecką nazwą znalazłam je w ogrodzie domu, w którym się urodziłam. Anna nazwała je drzewem dziewczęcych włosów. Jesienią na moje urodziny przystroiło się w świecącą, złocistą czuprynę. Drzewa dziewczęcych włosów upierają się szkodnikom i tolerują dla swego wzrostu każdą glebę, rozwijają się na ciasnej przestrzeni i są ozdobą parku. Kiedy wróciłam do domu, stało się dla mnie jasne, to jest ginkgo biloba, ma kilkaset milionów lat z cieplejszego okresu. Ani drzewo iglaste, ani liściaste, ani ryba, ani ptak, ani żeńskie, ani męskie. Dwupienna, żyjąca istota, która podzieliła się sama w sobie, pojedyncza i podwójna, opisywana i podziwiana, symbol nadziei i długiego życia. A jeszcze, żeby było ciekawiej, w tym wierszu użyto cytatu z wiersza Johanna Wolfganga Goethego, Ginkgo biloba właśnie. A taki ładny, krótki wiersz, kos. Cień liści tańczy na moim białym listku, okrągłe kamienie pozbawione cienia toczą się z mojego serca, gdy kwitnie złotokap pospolity, a czarny kos podskakuje pode mną. I bardzo mądry wiersz pod tytułem Życiorys. Szkic, wrócony do życia, biegnący po drodze, przyspiesza ze szczytu, określa rzut, na koniec swobodne spadanie. Jakie to proste opisanie naszego życia. I zauważyłam, że bardzo często ci wrażliwi pisarze niemieccy borykają się z problematyką II wojny światowej, z takim rozliczeniem winy Niemiec. O tym się coraz przecież mniej mówi, a to jednak nawet w twórczości ludzi całkowicie niezaangażowanych w owych czasach jeszcze, bo za młodych obecnie, znajduje swoje miejsce. Nikt nic nie widział. Nikt o niczym nie wiedział. Nikogo przy tym nie było. Nikt. Nikt nie wierzy, że to się może znowu wydarzyć. Nikt nie chce wojny. Skąd wziął się wielki pożar? Strzelajcie, aż stracą rozum. Kto to powiedział? Kto był posłuszny? Kim były ofiary? Kim byli sprawcy? Przemoc jest winą. To prowadzi do przemocy, mówią ludzie. Wszyscy chcą pokoju. Ich pokoju, ale przemocą. Bardzo mądry i bardzo aktualny do dzisiaj, a szczególnie może nawet dzisiaj, wiersz.
1: Anna Gontowska. Jeszcze wracamy dzisiaj do Anny Gontowskiej, ale teraz wracamy do Centrum Widelona. Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum, oprowadza nas po wystawie głównej. Zapraszam serdecznie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Za pomocą Obrotowego modelu mózgu możemy ręcznie obrócić dowolny fragment mózgu, przełożyć skaner w interesujące nas miejsce i na przykład poznajemy móżdżek, tak, który odpowiada za utrzymanie prawidłowej postury, napięcie mięśni, ale także on odpowiada za olbrzymią ilość niedużych, ściśle opakowanych komórek nerwowych, a to właśnie komórki nerwowe są istotne w postrzeganiu, także w orientacji człowieka w przestrzeni. Możemy poznać płat potyliczny, który także przetwarza bodźce wzrokowe. To właśnie on umożliwia nam rozpoznawanie kształtu, koloru oraz ruchu. Płat ciemieniowy także przetwarza bodźce czuciowe, ale także odpowiada za nawigację przestrzenną. No więc tutaj na skutek uszkodzenia płatu ciemieniowego możemy mieć problemy z koordynacją ruchową, także zaburzenia rozpoznawania obiektów, problemy z nawigacją. To bardzo istotne, by właśnie mózg, zdrowy mózg mógł współpracować ze zdrowym okiem.
1: Tak, mózg jest rzeczywiście, rusza się, można go całego obejrzeć. Tu są też rzeczy fantastyczne, ciekawostki, na przykład ciekawostka o Albercie Einsteinie, nie zdradzimy jej, poznają ci, którzy przyjdą na wystawę. W krzywym zwierciadle następny ekspozytor się tytułuje.
2: I poznajemy właśnie przez poruszaną dźwignię, możemy zobaczyć, w jaki sposób nasz obraz może się zmieniać. Obraz postrzegania świata, postrzegania również własnego wizerunku, własnego odbicia.
1: No bo tutaj tak, wykrzywia się to lustro, wraz z przesuwaniem dźwigni wykrzywia się lustro, no i nasze postacie też się wykrzywiają w dosyć groteskowy sposób. Pan dyrektor zmienia swoją wysokość tak od 1,20 m do 1,90 m.
2: A przede wszystkim można się poszerzyć lub zwężyć.
1: Co kto woli, czego kto potrzebuje. Czy umiesz rysować? A, to jest przewrotne, czy umiesz rysować, bo tutaj też w odbiciu lustrzanym się rysuje.
2: Tak, to jest takie bardzo dobre ćwiczenie dla mózgu, bo właśnie...
1: Bardzo frustrujące też dla niektórych, to wiem z autopsji.
2: Oj tak, natomiast tu to urządzenie, ono pokazuje, jak wzrok jest dominującym zmysłem, tak? Bo tutaj ciało nasze, ono podaje te informacje i podąża za tym, co widzą oczy. Więc tutaj ta koordynacja obrazu stworzonego też naszą ręką, a więc forma rysowania również będzie istotna dla właśnie różnych wrażeń, tak, tych wzrokowych.
1: No i tu dzieciaki będą miały dużą frajdę. Mają gąbeczkę, mają pisak, mogą siąść, mogą poszaleć, zmazywać, a zresztą gdzie one nie będą miały. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Kto jest większy? No i tutaj jest zabawa z perspektywą w pomieszczeniu.
2: Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nawiązuje do tradycji starożytnych Greków, do można powiedzieć teorii Pitagorasa, tak, o którym przecież wszyscy wiemy, ale zobaczyć w praktyce, jak on stwierdził iluzję optyczną poprzez budowanie modułów z figur geometrycznych, jak tutaj na przykład w naszym wypadku to odpowiednio ukształtowana podłoga, gdzie, w którą można powiedzieć wpisane są też takie niewidzialne, ale odbierane jednak przez nasz umysł moduły geometryczne i one sprawiają, że widzimy obraz jako większy lub mniejszy. To przeskalowanie jest bardzo zabawne, bo wyobraźmy sobie teraz dwie postacie wchodzące do takiego pomieszczenia, gdzie właśnie postrzegają siebie zupełnie inaczej. Jedna jest, można powiedzieć, liliputem w stosunku do drugiej, tak? To no, daje rzeczywiście do myślenia i aż się prosi, żebyśmy po opuszczeniu tej ekspozycji chcieli sięgnąć do właśnie tych zapisków naukowców sprzed tysięcy lat, którzy jako pierwsi odkryli te zasady.
1: No tak, dla nas oczywistą w zasadzie, bo stosowaną wszędzie i widzianą wszędzie, ale żeby jednak odkryć, trzeba było się wysilić. Tutaj myślę, że bardzo dobrze odnajdą się też całe rodziny, bo można sobie tę perspektywę pozmniejszać. Tak, to pan dyrektor znów nabrał zupełnie innego wymiaru niż miał na początku wystawy. Ja mam nadzieję, że jak już dojdziemy do końca, to pan dyrektor odzyska swoje właściwe kształty, że to nie na stałe.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Idziemy do następnego ekspozytora.
2: Przez taki tunel iluzji, można powiedzieć taka nasza przestrzenna ścianka instagramowa, gdzie tracimy poczucie tej pewności, stabilności gruntu, bo za pomocą po prostu odbić w lustrach dookoła nas takich wzorów, które są po prostu zabawą z linią, z kształtem, który ma taki swobodny układ i daje wrażenie pochylni. Za chwilę możemy się przewrócić, tak, idąc takim tunelem. Bardzo fajna zabawa dla całej rodziny.
4: Zapewniam Państwa, że szedłem niepewnym krokiem.
2: Tak. Możemy również poznać na wystawie historię percepcji wzrokowej, także tych zjawisk, które posłużyły twórcom kinematografii, na przykład braciom Lumière, którzy pod koniec XIX wieku stworzyli kino i wykorzystując takie urządzenia jak na przykład praksinoskop, a więc takie urządzenia pokazujące, że mamy serię, sekwencje pewnych obrazów, nieruchomych, ale wprawione w ruch za pomocą na przykład tu w tym naszym wypadku korbki, którą możemy obracać, pieski, które poruszają się. Są to przestrzenne figurki trójwymiarowe, nieruchome, jednak wprawione w ruch. Każda z nich ma nieznacznie inną konfigurację, bo na przykład wysunięte kończyny, czy właśnie cofnięty ten ruch, wprawione w ruch, tworzą iluzję płynnego obrazu i rodzaj animacji.
4: No tak jest, piesek biegnie, kręcimy korbką. No i dalej, jesteśmy tutaj w kwestii animacji, ruszaj się. Kolejne miejsce, gdzie można poznać te tajemnice.
2: Tak, według odpowiedniej instrukcji na ekranie możemy wprawić zdjęcia w ruch, wykonać sekwencję zdjęć i też stworzyć samodzielnie animację. Możemy pobawić się w bycie reżyserem, tak? Także sami możemy tu stworzyć pewne układy i no, świetna zabawa, która oczywiście wciąga. Wystarczy właśnie tutaj spędzić więcej czasu. Każdy z nas będzie chciał już rozwinąć te swoje umiejętności tworzenia animacji. Dodam, że taka właśnie forma poruszających się jakby klatek, tak, obrazów wprawionych w ruch też ma swoje korzenie nawet w starożytności, bo sięga i kultury starożytnego Egiptu, ponieważ no, te sekwencje różnych obrazków poklatkowych, one właśnie dawały tę potrzebę człowieka naturalną, by wprawiać rzeczy w ruch.
4: No i tutaj po prostu układamy te figury geometryczne i one klatka po klatce się ruszają. Arkadiusz Muła oprowadza nas po centrum Witolona po wystawie głównej, a my wracamy do Anny Gątowskiej, która poleca dobre książki. Tym razem są to książki, które sprezentował w bibliotece profesor Edward Białek.
3: Otrzymaliśmy od pana profesora także książkę Hansa Zucholda, Jesienny dzień w szklarskiej porębie. Hans Zuchold jest niemieckim pisarzem, urodził się koło Żar, więc nie jest tak bezpośrednio związany tutaj z Legnicą, ale Żary kiedyś znajdowały się w obrębie Śląska. I ta książka, Jesienny dzień w szklarskiej porębie, to taki bardzo liryczny, nostalgiczny opis tego, co przeżył, co widział, taka reminiscencja związana z różnymi miejscami, ale oczywiście poetycka reminiscencja. To są także wiersze. No i Karla Hauptmana, Samotna siła. Karl Hauptmann to jest taki trochę mniej znany brat noblisty Gerharda, który zakochany był w karkonoszach, który bardzo dużo na ich temat pisał. Nigdy nie odniósł literackiego sukcesu na miarę swojego brata. Rzadko jego słowa przekraczała granicę Śląska i nazywany był wielkim samotnikiem z Karkonoszy, ale te Karkonosze ożywiał w swoich sztukach, powieściach, sztukach teatralnych, a przede wszystkim w poezji. Bardzo dobitnie pisał również o swoich uczuciach, o swoich wierszach, o przemijaniu. Widać, że każdy z poetów ma na którymś etapie swojego życia właśnie taką nostalgiczną poezję o przemijaniu. I właśnie Przeminęło nosi tytuł wiersz pana Karla Hauptmana w przekładzie profesora Edwarda Białka. Byłaś kiedyś, nie tylko we śnie, tak młoda jak róże w czerwcu, i kiedyś płonęłaś i kwitłaś, nie znałaś szronu ani wichru. Ziemia ogrodem, tam byłaś, taka młoda jak róże w czerwcu, ja zaś młodością silnym bohaterem, a teraz liście rozrzucił wiatr. I nie wiesz teraz, czy kiedyś kwitłaś, tak młoda jak róże w czerwcu, i że dla ciebie krew płonęła moja, bo wiatr rozwiewa i ludzi, i liście. Ciekawym doświadczeniem stała się dla mnie książka Roberta Gawłowskiego pod tytułem Boskie Światło albo domniemany raptularz Johannesa Schefflera, który przybrał imię Angelus Silesius. To książka wydana w trzech językach, polskim, niemieckim i czeskim. I jest to rodzaj... Pewnie autor powie, że jakiś hołd oddany Angelusowi Silesiusowi, ale to są wiersze Roberta Gawłowskiego stylizowane na wiersze, które mógłby napisać Angelus Silesius. Bardzo udatnie stylizowane, zgodnie z epoką, z użyciem anachronizmów różnego rodzaju. I Angelus Silesius jest bohaterem tych wierszy. Książka ukazała się z okazji rocznicy, urodzin, śmierci Angelusa Silesiusa i jest, wydaje mi się, takim dobitnym dowodem na to, że nasze kultury współdziałają, że to, że ona ukazała się w języku polskim, niemieckim i czeskim, to łączy społeczeństwa po prostu i z wielką przyjemnością można czytać prawie że chronologicznie wiersze i opowieści o życiu Angelusa Silesiusa, tak jakby on to mógł napisać. Wykraczamy nieco poza Dolny Śląsk takim małym tomikiem poetyckim Ernsta Józefa Krzywona, Chłopiec bez munduru, wiersze zebrane. To Ernst Józef Krzywon urodził się w Rokitnicy, w dzielnicy Zabrza, czyli przechodzimy na Górny Śląsk, ale uczył się także w polskiej szkole powszechnej po wojnie, uczył się także w Nysie, w gimnazjum. Później wyjechał do Niemiec, był wykładowcą literatury, ale widać, że te tereny związane z jego dzieciństwem, ich kultura i przeżycia przede wszystkim również znajdują swoje odbicie w jego twórczości. I tu już bardzo dobitnie nawiązanie do II wojny światowej i tych słynnych marszów śmierci, które w 1945 roku zgotowano więźniom obozów koncentracyjnych. Rokitnica, styczniowy poranek roku 1945. Milczący przemarsz więźniów kacetu pod strażą ulicą Adolfa Hitlera. Kierunek ucieczki – Wieczna Rzesza. W taborze umieranie i śmierć. Salwy śmierci wybijają takt marszu. Przez śnieżny wicher i lodowate powietrze wskazują drogę śmierci więźniom. Ostrzyżeni do skóry w pasiakach, resztki chleba przesiąknięte krwią w zaciśniętej kurczowo dłoni. Zza lodowych kwiatów na szybie łzawią oczy współczucia w zalęknionych twarzach. Ten wiersz powstał w 1983 roku. Sam Ernst Józef Krzywon urodził się w 1933, czyli miał około 13 lat w 1945 roku. Jak głęboko musiało się w jego sercu, w duszy odbić to, co pewnie widział jako 13-letnie dziecko. Takie wiersze są ciągle potrzebne.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Anna Gątowska. Mówimy o książkach. Książkach, które czekają na was w legnickiej bibliotece, w filiach legnickiej biblioteki. Książki tutaj między innymi sprezentowane przez profesora Edwarda Białka. Ta przyjemność spotkała bibliotekę poniekąd za naszym pośrednictwem. Jeszcze do książek wrócimy, jeszcze za momencik, za chwilkę, ale teraz wracamy do Centrum Witelona, a tam dyrektor centrum, Arkadiusz Muła, oprowadza nas po wystawie głównej, pokazuje wszystkie ekspozytory i mówi, co ciekawego, co fajnego, zabawnego, ale i uczącego można robić w Centrum Witelona na tej wystawie głównej z dziećmi. Idziemy dalej.
2: Spróbujmy również zbadać fenomen koloru, podążając w stronę wirujących bębnów, które zawierają bardzo różne układy kolorów, odcieni, niewidocznych na pierwszy rzut oka przez oko ludzkie, wprawiając korbą w ruch. Mamy do czynienia z tarczą, która wprawiona w ruch nie prezentuje ludzkiemu oku barw, ale już gdybyśmy chcieli spojrzeć na tę tarczę, na przykład przez nasze narzędzia w postaci smartfonów, dostrzeżemy tam całą paletę barw.
1: Tak jest, wirujące koło z kolorami, gołe oko nie widzi nic, a przez telefon widać zorze. Tak podobno też z tego, co wiem, co przyjaciele mi opowiadali, obserwuje się zorze, że zorze gołym okiem jest bardzo trudno wyłapać i trzeba właśnie obiektywem smartfona.
2: Tak, to pokazuje, że ludzkie oko ma swoje ograniczenia. Również mieszając barwy połączone parami, tworzymy barwy wtórne. Takim przykładem jest cyjan, a więc połączenie kolorów zielonego i niebieskiego, czy magenta, połączenie czerwonego i niebieskiego. Również żółty kolor stanowi połączenie czerwonego i zielonego. Tego rodzaju właśnie łączenie barw znane jest w metodzie wyszczegóławiania druku, a więc w poligrafii, metoda mieszania kolorów, tak zwana cmyk, to jak najbardziej używana metoda druku w poligrafii. Ona służy do drukowania zdjęć, plakatów, ulotek, innych obrazów. W takiej przestrzeni właśnie te kolory, cmyk, one mieszają się nawet do czerni. To wówczas to zjawisko nazywane jest syntezą subtraktywną, a w naszym przypadku na wystawie możemy znowu, kręcąc korbami, obserwować te mieszaniny odcieni i raz pojawią się zielenie, raz róże, fiolet. To niebywała, wciągająca zabawa dla właśnie wszystkich użytkowników korzystających tu z atrakcji Centrum Witelona. Także serdecznie zapraszam do właśnie poznawania tej szerokiej palety odcieni, którą rozpoznajemy oczami.
1: Tak, tu mamy kolory. I jeszcze pan dyrektor mnie prowadzi, też tu kolorami też można się bawić, też je mieszę.
2: Podświetlone na przykład takie układy, wycinane z pleksy, kolorystyczne układy można połączyć i stworzyć samodzielnie jeszcze dodatkowe odcienie, tonacje takie, które znowu dają nam możliwość, ta konfiguracja nieskończona barw podstawowych.
1: Tak, podstawowe kolory wycięte w formie w pleksy i można mieszać. Idziemy dalej w takim razie. Refrakcja.
2: Refrakcja, bardzo ciekawe urządzenie, złożone z cylindra z wodą, które po wprawieniu w ruch ukazuje nam szerokie spektrum właśnie tej iluzji optycznej. Otóż linia prosta w wodzie załamuje się, tworząc też bardzo ciekawe takie sekwencje wzorów, można powiedzieć takiej wstęgi, która wstęgi falistej, która kiedyś też w czasach starożytnej Grecji tworzyła swoisty ornament architektoniczny, a zapewne Grecy obserwowali to zjawisko odbicia prostej linii w naczyniu szklanym, wypełnionym cieczą.
1: Tak, i rzeczywiście zmienia się. I tu też można powalczyć. To jest dla dzieciaków ruchliwych również, bo my tutaj opowiadamy o konsekwencjach poznawczych, a dzieci ruchliwe tutaj też na pewno znajdą coś dla siebie, bo trzeba tymi korbami kręcić i przesuwać tymi gałkami.
2: Tak. Dodatkowo atrakcjami są te ciemne przestrzenie naszej ekspozycji. Jedną z nich jest pokój Widzę Ciemność. tym pomieszczeniu możemy oddać się zjawisku bioluminescencji, bioświatła, gdzie oko ludzkie musi przyzwyczaić się do pewnej naturalnej ciemności. To zjawisko bioluminescencji występuje naturalnie w przyrodzie, na przykład tam, gdzie nie dociera światło słoneczne, na przykład na dnie oceanów. Wyobraźmy sobie Rów Mariański, najgłębsze miejsce na Ziemi, gdzie mamy świat przyrody, świat zwierząt, pewne gatunki ryb, które świecą, tak? I posiadają one, to na przykład także i świetliki, ryby właśnie głębinowe, mięczaki, także i głowonogi. One mogą właśnie świecić, przyciągać swoich partnerów, tak, do rozrodu, albo też odstraszać drapieżników. To wewnętrzne światło, zwane właśnie bioluminescencją, ono pokazuje, jak kluczowe jest orientowanie się przez gatunki zwierząt, jak ważne jest przetrwanie tych gatunków poprzez zarówno polowanie, jak i ucieczkę, odstraszanie inne gatunki. To ten świat możemy poznać właśnie tutaj na wystawie.
4: I tu mamy modele i rzeczywiście jest ciemność, jest też dużo przyjemnego światła.
2: Tak. Na dnie oceanów panuje absolutna ciemność, a my teraz kierujemy się w kierunku przysłony. Jest to specjalna aparatura, która uzmysławia nam, jak w urządzeniach typu aparaty fotograficzne możemy dopuścić światło albo nawet właśnie z niego zrezygnować. Światło mierzone w luksach wpada przez przysłonę, którą możemy własnoręcznie zakręcić i odkręcić. To rozszerzenie przysłony umożliwia
4: naświetlenie obrazu i tutaj fajnie to widać właśnie, bo to wskazuje bezpośrednio wyświetlacz, ile tego światła jest.
2: Tak, tak, dokładnie. Możemy regulować tę ilość światło, które pada na materiał światłoczuły. Właśnie dzięki temu powstaje obraz na fotografii, ale również możemy tak sterować umiejętnie tą przysłoną, żeby ustawić punkty ostrości albo na przykład stworzyć wrażenie głębi obrazu. Wówczas ta wartość przysłony musi być większa, albo obraz spłaszczyć. Gdybyśmy na przykład chcieli zastosować to zjawisko przysłaniania światła poprzez obiektyw, bawiąc się w fotoreporterów, to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie jesteśmy na stadionie piłkarskim, leci piłka, za nią biegnie piłkarz, chcielibyśmy go uchwycić, naciskając spust aparatu fotograficznego, żeby oddać ten ruch, ostrość postaci, będziemy musieli spłaszczyć obraz. Tło będzie wówczas zamazane, a wyostrzony pierwszy plan właśnie z naszym piłkarzem i piłką. Wówczas wartość tej przysłony będzie minimalna, ale za to będzie to tarcza niemal w pełni odsłonięta w obiektywie, więc dopuszczamy wtedy tego światła maksymalną ilość.
4: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witrona, oprowadza nas po wystawie głównej, a my wracamy do biblioteki, do Legnickiej Biblioteki Publicznej, gdzie Anna Gontowska, dyrektorka tejże instytucji, recenzuje, poleca dobre, ciekawe, interesujące książki, które możecie wypożyczać w bibliotekach. One są w Legnicy, można je brać i czytać.
3: I na zakończenie, już nie niemieckojęzycznych pisarzy książka, tylko moje ostatnie odkrycie związane z naszą lokalnością tutaj, i wrocławską, i legnicką, i trochę z górnośląską, chociażby ze wzgórzem Świętej Anny. Książka Agaty Ciastoń, Na środkowym pasie latem trawa była wysoka. No i jak się by Państwo zastanawiali, jaki to był ten środkowy pas, to oczywiście jest to ten środkowy pas przez długie lata jedynej drogi szybkiego ruchu, zwanej szumnie autostradą, niektórzy nazywali ją Adolfbahn, czyli naszej A4. Książka krąży w taki bardzo też ciekawy sposób, bo to jest taki trochę esej, trochę tam takich poetyckich nawet sformułowań znajdziemy właśnie wokół autostrady A4, wokół jej powstania i prężącego muskuły państwa niemieckiego III Rzeszy, która fotografowała autostradę, pokazując swoje bardzo modernistyczne, technologiczne dokonania, pokazując wspaniałych, mocnych ludzi, którzy obok autostrady zbierali siano, czy kobiety, które rwały kwiaty. Znajdziemy tutaj nawet reprodukcję pocztówki, która została wydana przez III Rzeszę z fotografią z wbicia pierwszej łopaty w budowę autostrady, a później już pokazana jest autostrada na zakończenie. Takie pocztówki, znaczy już gotowa autostrada, takie pocztówki wysyłali do siebie niemieccy obywatele. Ale jest też ta autostrada z lat powojennych, kiedy to bardzo mało samochodów jeździło po niej. Pamiętacie Państwo? Garbusy Warszawy, Moskwicze, może potem syrenki. I proszę sobie wyobrazić, że pod koniec lat 50. wrocławianie, a być może i legniczanie, wyjeżdżali na autostradę po to, żeby zaparkować na tym środkowym pasie z wysoką trawą i piknikować. Przyglądać się tym nielicznym samochodom, które przyjeżdżają, korzystać ze słońca. No, nam się to teraz wydaje całkowicie niemożliwe, całkiem inny ruch na autostradzie panuje. Ja przypomnę Państwu jeszcze uroki jazdy tą autostradą, już nie z 50. lat, ale ja pamiętam lat 80., 70. autostradę, kiedy nazywaliśmy ją tarką, bo wszystkie złączenia poszczególnych pasm cementu wylanego na tej drodze działały w ten sposób, że samochód podskakiwał i to dudniło w uszach i jeszcze to było, czuliśmy drgania. Proszę sobie wyobrazić, że te szczeliny, które być może są szczeliny dylatacyjne, pracowicie zalewano smołą. Podobno mieszkańcy niektórych wrocławskich wsi wydłubywali je, a inni z kolei zalewali chociażby po to, żeby Sobiesław Zasada mógł próbować bić na autostradzie rekord prędkości włoskim Fiatem. To też była cała akcja. Jeździli po niej również kolarze. Taka bardzo ciekawa, nostalgiczna historia autostrady A4, prowadząca właśnie nie tylko przez Dolny Śląsk, ale również na Śląsk do wzgórza Świętej Anny, do Góry Świętej Anny i porównująca te wszystkie etapy życia niemieckiego przy Górze Świętej Anny, a później polskiego, to z bardzo dużą ilością fotografii. One może nie są najlepsze jakościowo, no ale proszę pamiętać, że to są fotografie z lat 30., a potem 40., 50., więc z przyjemnością je się oglądam, mimo że może nie są w najwyższej czasami jakości. Jedynym dla mnie utrudnieniem, bo tych fotografii jest bardzo dużo, tekstu stosunkowo niewiele przy objętości około 250 stron. Jest jedynym utrudnieniem to, że jest to, że fotografie nie są podpisane bezpośrednio. Na zakończeniu książki mamy indeks fotografii i pojawiają się małe ich ikonki z opisem. No i tutaj właśnie trzeba za każdym razem sięgnąć do na koniec tego wydawnictwa. Ciekawa książka, bo stworzona przez niezależną kuratorkę, badaczkę i autorkę tekstów, kulturoznawcę, doktora kulturoznawstwa i nawet czytając jej życiorys zawodowy, to jakie wystawy tworzyła, bardzo myślę oddziałuje na sposób skonstruowania i napisania tej książki. Ale kolejna bardzo ciekawa pozycja regionalna. A Państwo wiecie, że takie chyba najbardziej ja książki lubię.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Choć usłyszeliśmy na początku tego fragmentu recenzji dobrych, ciekawych książek, które możecie wypożyczać w Legnickiej Bibliotece z ust Anny Gądowskiej, że na zakończenie to jeszcze kilka książek zostało, jeszcze za momencik się pojawią, wrócą, a my z kolei wracamy do Centrum Vitalona, gdzie jest Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, który oprowadza nas po wystawie głównej, po wszystkich ekspozytorach i pokazuje, jak dużo ciekawego, fajnego, zabawnego można robić w Centrum Vitalona, jeśli wybierze się na tę wystawę główną. Zapraszam serdecznie, ostatnia część tej wycieczki.
2: Oczywiście możemy pobawić się także i światłowodem. To kolejny fenomen zjawiska optycznego. Światłowód został, można powiedzieć, odkryty dopiero po II wojnie światowej, w XX wieku. W drugiej połowie XX wieku świat nauki uzmysłowił sobie, że szklane włókna mogą przewodzić światło. I właśnie to zjawisko możemy osobiście tak rozeznać na takiej tafli świetlnej, w którą w otwory wkładane są pałeczki ze szklanego włókna, które same w sobie są, można powiedzieć, no właśnie pozbawione jakichś tam dekoracji, są po prostu w kolorze, ale po włożeniu do tablicy zaczynają świecić. Drodzy Państwo, to nie jest magia, to po prostu przewodnictwo światła poprzez włókna szkła, a to odkrycie jest stosunkowo niedawne. Dziś pozwala na użytkowanie takich nowoczesnych już technologii teleinformatycznych. Bez właśnie przewodnictwa światła nie byłoby na masową skalę przepływu informacji. To jest bardzo ważne dzisiaj w użytkowaniu internetu i także urządzeń, tak, którymi również się przemieszczamy. Ta komunikacja za pomocą światła jest niezwykle istotna.
1: Światłowód, szybki internet, tu zresztą to jest zaznaczone. Można sobie poukładać różne kształty, jeśli kto chce, z tych kołeczków.
2: Dokładnie. To oczywiście forma zabawy dla całej rodziny, natomiast warto mieć tę świadomość, że światło to też sygnał cyfrowy w telekomunikacji i nowoczesnej technologii.
1: Czy jeszcze gdzieś idziemy, panie dyrektorze?
2: Mamy bardzo ciekawe te peryskopy, których jest kilka. Na naszej ekspozycji można własnoręcznie pobawić się w ułożenie peryskopu i sprawdzić, jak można zaobserwować otoczenie za pomocą takich pudełek, modułów, które finalnie przekazują obraz odbity w lustrze.
1: Tak, i można sobie ułożyć. Rzeczywiście, stoją pudełeczka, to naprawdę duża zabawa. Pewnie dla wszystkich tych, którzy miłowali się w łodziach podwodnych chociażby. Co jeszcze możemy zobaczyć?
2: Również światłowód pozwala w medycynie dotrzeć tam, gdzie lekarz nie potrafi zbadać pacjenta, nie może dostrzec objawów chorobowych. Badanie np. perystaltyka, jelita i funkcjonowanie jelita, tak, za pomocą kolonoskopii, to tak odkrywanie chorób, tak, na przykład jak polipy czy nowotwór, to właśnie urządzenie, które jest oczywiście przesyłaniem światła za pomocą tak zwanych badań kolonoskopijnych. My również posiadamy takie urządzenie zwane fiberoskopem, gdzie poprzez takie wydłużone rurki, które mają w zakończeniach optyczne urządzenia z kamerkami i oczywiście światłem, możemy dotrzeć tutaj akurat do prezentowanych kulek, tak, które, tak powiem, przez które się przewijamy i tam również docieramy do pewnych jeszcze elementów ukrytych.
1: Tak, żebyście Państwo się nie straszyli, chodzi tu o kulki, jest ich bardzo dużo, nie widać, co jest w środku, ale dzięki właśnie temu urządzeniu można zajrzeć wewnątrz.
2: Tak, więc urządzenia optyczne dziś pozwalają na praktycznie wszystko, tak? Ułatwiają życie, ale także i ratują to życie.
1: Panie dyrektorze, czy myśmy obeszli tak z grubsza wystawę dookoła? Czy jeszcze nam coś pozostało?
2: A jeszcze jest kilka zakamarków, jak na przykład takie pomieszczenie, gdzie poznajemy świat poprzez zestawienie bardzo różnych barw. To jest życie bez koloru. Możemy popatrzeć, jak natura czasami wykorzystuje inne barwy, inny świat kolorów, niekoniecznie znany człowiekowi. Tu na przykład mamy za pomocą przełączników kolorów możliwości zmiany oświetlenia na bardziej monochromatyczne, czerwone, błękitne. jeszcze zielone.
4: Tak, i te kształty w środku tutaj rzeczywiście ujawniają różne barwy, nabierają różnych barw, ukrywają swoje barwy, zależnie od tego, jakie światło na nie pada.
2: Tak, i to poznajemy za pomocą tej przestrzeni ciekawie oświetlonej fenomen długości fali, tak, elektromagnetycznej. To oczywiście ten zakres długości światła, można powiedzieć, widzialnego. Oczywiście istnieje także i światło niewidzialne dla ludzkiego oka. Ultrafiolet jest tego rodzaju właśnie elementem świata naturalnego, który no, nie jest postrzegany takimi zwykłymi narzędziami. Tak? Ultrafiolet dopiero dostrzeżemy w ciemności, w odpowiednich warunkach do tego. Notabene odkrywcą ultrafioletu był legnicki badacz Johann Ritter przed 200 laty. Także ta właśnie, można powiedzieć, domena nauki optycznej także była kontynuowana przez Legniczan wiele setek lat po Vitellonie.
4: A my, tak się stało, że trafiliśmy teraz do wnętrza zjeżdżalni, bo trzeba też powiedzieć, że jest tu też ogromna zjeżdżalnia i jest już wycieczka, są dzieciaki, świetnie się bawią, co zresztą słyszymy, więc chyba wypadałoby kończyć, bo utrudniona będzie rozmowa, całe szczęście, bo słychać, że się dobrze bawią. Pozjeżdżać na zjeżdżalni też można, panie dyrektorze.
2: Oczywiście, zjeżdżalnia sama w sobie jest oczywiście doskonałą zabawą, aktywizuje tutaj użytkowników Centrum Vitellona, ale to również jest spojrzenie na nowy fenomen pewnego światła, który jest zamknięty w tunelu, wówczas nasze zmysły są, ulegają innym bodźcom. Także ruch, mrok w takim tunelu, w którym zjeżdżamy, także no, wywołuje pewne emocje. Bardzo, bardzo ważne jest poznawanie świata emocjami, tak, i wrażeniami, to, które zapadają później w pamięci.
4: No i jeżeli ta zjeżdżalnia też służy całej zamysłowi, całej koncepcji, trzeba dodać, że myśmy tylko przebiegli przez te wszystkie ekspozytory, a spędzić z rodziną tu można spokojnie kilka godzin.
2: Rzeczywiście, mamy blisko 50 kącików pełnych atrakcji, w których poznajemy rzeczywistość, a przy okazji się bardzo dobrze bawimy.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Centrum Vitellona zaprasza, Centrum Nauki.

0: związana z naszym regionem i też beletrystyka, oparta z kolei o bardzo realną postać, to książka Doroty Ponińskiej, Daisy i cesarz. Wszystkie namiętności księżnej. To jest beletrystyka i z czasami z beletrystyką bywa tak, że ona bardzo mocno odchodzi od rzeczywistości. A tu okazuje się, że autorka trzyma się jednak tych realiów, tych przynajmniej podstawowych faktów związanych z historią i Europy, i księżnej Daisy. Co prawda posądza ją o romans z samym cesarzem Wilhelmem, tym, który rozpętał pierwszą wojnę światową, ale właściwie teoretycznie jest to możliwe, bo była to przepiękna kobieta, która też innymi walorami się odznaczała, bo była i mądra, i mogła, w jakiś sposób była też, wydaje się, taką arystokratyczną feministką i zainteresowała się nie tylko polityką, ale i życiem społecznym różnych narodów, bo też była pochodzenia angielskiego, funkcjonowała w pruskim drylu cesarstwa Wilhelma. Książka jest bardzo dobrze napisana. Trochę dzieje się w Niemczech, trochę dzieje się w Anglii. Bardzo dobrze są odtworzone historyczne postaci. I te różnego rodzaju miłości księżnej Daisy. Czasami bardzo platoniczne, bo kochało się w niej bardzo wielu mężczyzn. Także dobra opowieść beletystyczno-romantyczna na tle całkiem wiarygodnie przedstawionej historii Europy. Mówiliśmy o kryminałach Marka Krajewskiego, a tutaj kryminał Macieja Siembiedy, Gołoboże. Grubaśna powieść, która dzieje się w świętokrzyskich lasach, w cieniu Łysej Góry. Oczywiście przekleństwo diabła, czarta, gdzie na czarciej polanie przygniódł go głaz. To jest miejsce przeklęte i toczy się w nim zajadła wojna między ludźmi także. W tej wsi są ludzie, którzy konflikt swój wywodzą od czasów powstania styczniowego, kiedy to jeden z donosicieli donosił carskim wojskom, sprzedał swojego współbratymca. Konflikt, który istnieje między tymi ludźmi, może być rozwiązany tylko poprzez morderstwo. Honorowe morderstwo, jak oni uważają, a rodzina i obowiązek wobec rodziny stoją ponad prawem. Bardzo dobrze czyta się tę książkę.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Anna Gontowska polecała dobre książki. Anna Gontowska, książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach publicznych, w filiach biblioteki, poleca regularnie, więc myślę, że już jesteście przyzwyczajeni do tych mini recenzji. No i mam też gorącą nadzieję, że na ich podstawie wypożyczacie te książki, że Wasze karty biblioteczne pełne są najróżniejszych pozycji, propozycji Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej. Ta tradycja polecania książek jest już wieloletnia i też nie zamierzamy jej przerywać, więc jeśli korzystacie z usług Anny Gontowskiej, z tych polecajek, no to będziecie mogli korzystać jeszcze długo. Korzystajcie też proszę z oferty Legnickiego Centrum Kultury i tutaj Michał Przechara o ważnym koncercie, który już niedługo, już przed nami. Tutaj taka króciutka zapowiedź tego, co już od 15 września przed nami jeszcze dłuższe, jeszcze pogadam z Michałem dokładnie o tym, co zobaczymy na jubileuszowym Legnickim Konwersatorium Organowym, ale na razie króciutka zapowiedź. Michał Przechera.
3: W tym roku, we wrześniu, będziemy celebrować 40-lecie Legnickiego Konwersatorium Organowego. Jest to niewątpliwie jedna z niewielu takich imprez, jeśli nie jedyna na mapie Polski, gdzie rzeczywiście mamy coroczny napływ świeżej krwi i to dosłownie, bo mamy artystów jak Alessandro Rolla, który w zeszłym roku wystąpił tutaj mając niecałe 11 lat skończone, ale są to też, jest to też świeża krew w sensie kompozytorskim, bo mamy mnóstwo prawykonań, mamy mnóstwo nowych interpretacji, mamy mnóstwo współczesnych możliwości ukazania tych organów Weiglego w Kościele Mariackim. Dlatego już dzisiaj myślę, warto jest zachęcić ludzi, a może ktoś, kto w poprzednich latach uczestniczył w koncertach, kto jest fanem tego cyklu, chciałby coś opowiedzieć, coś dodać od siebie, gdyż właśnie zbieramy takie wspomnienia teraz na 40-lecie od różnych zasłużonych dla festiwalu osób, począwszy od organizatorów pierwszych edycji, przez wykonawców, którzy przyjeżdżali do Legnicy na przestrzeni 4 dekad, a skończywszy na tych, którzy teraz tworzą

0: aktualne oblicze festiwalu, dlatego zachęcamy do dzielenia się, jeśli macie Państwo cokolwiek, wspomnienia, zdjęcia, jakieś nagrania, dokładne informacje są na Facebooku Legnickiego Centrum Kultury, także jeśli ktoś chciałby się podzielić, to serdecznie zachęcamy, bo w tym roku festiwal szykuje się naprawdę grubo, naprawdę będzie solidnie, będzie warto przyjechać i celebrować to 40-lecie razem z nami, ponieważ takiego koncertu w Legnicy nie było dawno, a nie wiadomo, czy był w ogóle kiedykolwiek.
1: 40-lecie Legnickiego Konwersatorium Organowego. Jak słyszeliście, Michał Przechera mówi, że impreza będzie gruba. Odwołujemy się do języka młodzieżowego, żeby oddać skalę tego wydarzenia. A wydarzenie między 15 a 19 września, między wtorkiem a sobotą. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy też, byście słuchali programów Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Jeden z nich za wami już dzisiaj. Więc kończymy, kłaniam się nisko i co? Do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłania się nisko, zapraszając jednocześnie na program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. W Legnicy przede wszystkim w naszym programie dużo Legnicy, najwięcej o Legnicy, o rozrywce i kulturze naszego miasta mówimy, ale sięgamy też czasem w region. Wybieramy się w region. Czasem są to wycieczki dalsze, a czasem bliższe. Dzisiaj chyba taka bliższa, bo byśmy sobie pojechali do Jawora. To znaczy będę Was razem z moimi gośćmi zachęcał do tego, żeście wybrali się do Jawora, do muzeum w Jaworze, Muzeum Regionalnego w Jaworze. Tam szefem jest Tomasz Stolarczyk. Tomasza Stolarczyka zapewne pamiętacie z Legnicy. Pracownik Muzeum Miedzi. No, w muzealnictwie pracuje dalej, tym, że jest teraz szefem Muzeum Regionalnego w Jaworze i tam też właśnie się wybrałem, żeby troszeczkę o tym muzeum się dowiedzieć i Was oczywiście tam zaprosić. O czym? Najpierw będzie o ciekawostkach dotyczących Muzeum Regionalnego w Jaworze, potem o samym budynku, w którym muzeum się znajduje. No, ale oprócz tego będą też sprawy legnickie, także nie martwcie się. Zaczynamy. Mirosław Szkiłądź, to właśnie te ciekawostki, to właśnie te wybrane informacje, które mogą Was szczególnie zainteresować, byście tam się wybrali. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy naszą opowieść o tym fantastycznym miejscu od niezwykłej tarczy, bo to jest taki eksponat, artefakt, który może Was tutaj przyciągnąć.
2: Chodzi o tarczę Bractwa Strzeleckiego, używaną podczas strzelań o tytuł króla kurkowego. To był zaszczytny tytuł i każdy, kto go osiągnął, miał pewne zwolnienia z podatków, no i zawsze cieszył się wielkim szacunkiem mieszczan. Ta tarcza pochodzi z 1811 roku, jest okrągła, przedstawia postać w antycznej zbroi i mamy coś, co przyciągnie uwagę, mianowicie przestrzeliny. Są mniej więcej 17 mm takiej średnicy. W niektórych widzimy takie drewniane kołki. To są specjalne wsadzane po to, żeby ktoś, kto by strzelał drugi raz, jakby trafił w tą samą przestrzelinę, to by korek wypadł. Tak, żeby się nie kłócili, więc bracia korkowali. Zawody się odbyły 9 sierpnia 1811 roku, o czym informuje nas napis, a królem został niejaki Fleischer. To dosyć znana rodzina mieszczańska i z tego też powodu pan Fleischer będzie się cieszył dużym szacunkiem aż do następnych zawodów strzeleckich.
1: A co ile były urządzane takie zawody? Ile dane było się cieszyć tym tytułem?
2: Rok. Co roku były zawody. W Jaworze odbywały się one w obecnym parku miejskim, niegdyś nazywanym Kępą Strzelecką.
1: I rozumiem, że ta tarcza służyła do jednych strzelań na jednych zawodach.
2: Tak, tak. Co roku robiono oddzielnie. Ta dziwnym trafem przetrwała czasy i trafiła do muzeum.
1: I my tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest przede wszystkim broń i właśnie jest informacja o Jaworskim Bractwie Strzeleckim.
2: Tak, oczywiście. Mamy fotografię braci, którzy sfotografowali się przed budynkiem dawnego domu strzeleckiego. To jest obecnie Jaworski Ośrodek Kultury.
1: O samym bractwie możemy troszeczkę powiedzieć, jak długo działało i jak prężna to była grupa?
2: Formalnie zostało ono założone w 1589 roku, ale wcześniej każdy cech był zobowiązany do obrony miasta. A żeby to skutecznie robić, trzeba było się ćwiczyć w posługiwaniu się najpierw kuszą, a później muszkietem. I od tamtego czasu panowie regularnie zbierali się na zawody, nie tylko o tytuł króla kurkowego, ćwiczyli w strzelaniu. Później, gdy już powstała armia zawodowa, rola bractwa ograniczyła się do zawodów strzeleckich, a szczególnie w XIX wieku mamy liczne pamiątki po owych takich festynach strzeleckich, gdzie bracia zjeżdżali. Było to święto dwudniowe i wtedy urządzano strzelanie.
1: I do kiedy działało bractwo?
2: W zasadzie do 1945 roku.
1: No to szkoda, że już nie ma. Nie ma nikogo, kto by kultywował te tradycje.
2: No są, jest u nas organizacja strzelecka UR, ale to jest całkiem inna.
1: Już inna historia, ale my tutaj jesteśmy w tej sali właśnie, gdzie prezentujecie broń. Czy tutaj też jest ta broń używana przez Bractwo?
2: Tak, możemy podejść, zobaczymy. To tak zwane są strzelby tarczowe, broń niezwykle ciężka. Strzelano z podpórki i została ona wyprodukowana w połowie XIX wieku. Ma zamek już kapiszonowy, czyli jak na owe czasy bardzo nowoczesny.
1: No i tutaj widać, że te dziury było czym robić, bo to rzeczywiście spory kaliber.
2: Tak, 17-19 mm.
1: Dobrze, co jeszcze możemy zobaczyć, bo to i nowsza też broń się pojawia?
2: Oczywiście możemy zobaczyć dosyć rzadki w zbiorach, mianowicie broń skrytobójców.
1: To chodźmy do niej.
2: Na pozór wygląda ona dosyć niewinnie, bo przedstawia taką laskę, zwykłą laskę, którą się człowiek podpiera, a druga laska bardziej służy jako dekoracja i była używana przez mężczyzn z wyższych sfer. A w środku znajduje się sztylet. Zresztą jakby ktoś to oglądał Wabank pierwszy, to tam jest taka scena, gdzie ktoś ginie właśnie od takiej laski, sztyletu ukrytej w lasce.
1: To raczej był przedmiot służący do obrony? Czy myśli pan, że ktoś korzystał w sposób właśnie związany z nazwą?
2: Tego nigdy nie będziemy wiedzieli, ale przypuszczalnie służył do obrony.
1: No, rozumiem. Co jeszcze możemy? Czy jeszcze będziemy opowiadać o broni, czy już możemy przejść do opowieści o samym muzeum, bo obiecał pan, że troszkę o muzeum poopowiada?
2: Możemy przejść do historii o samym muzeum.
1: No to poproszę w takim razie, bo będziemy zapraszać wszystkich tych, którzy słuchają naszej audycji, żeby przyjechali do Jawora, to powiedzmy parę słów a może nawet więcej niż parę słów o samym muzeum.
2: Nasze muzeum powstało w 1929 roku. Początkowo mieściło się w willi Kojświca, a Kojświc, rodzina Kojświców, to byli Jaworzanie z dziada pradziada i Otto Kojświc w testamencie swoim przekazał budynek na potrzeby muzeum. To trwało trochę parę lat, nim w końcu w 1929 roku Rada Miejska zgodziła się i udostępniła budynek na potrzeby muzeum. Szczęśliwie nasze zbiory przetrwały rok 1945 roku, a w latach 70. muzeum otrzymało obecny budynek, to jest dawne zabudowania klasztoru pobernardyńskiego i w latach 80. rozpoczęto tutaj generalny remont. No i dzisiaj mamy piękne ekspozycje, które można zobaczyć. Przedstawiamy różne dziedziny od krainy wygasłych wulkanów poprzez właśnie arsenał. Mamy dawne rzemiosło, również Izbę Dolnośląską, także wystawy o jaworskich piernikach. Można też podziwiać piękne freski o tematyce pasyjnej w naszym kościele. Jedne z największych na Dolnym Śląsku. Co jest rzeczą bardzo ciekawą, na niektórych z nich Chrystus jest nie zamalowany. Tak jakby ktoś zapomniał, czy to było działanie celowe, czy też nie. Przypuszczamy, że tak, ponieważ skończyły się środki, bo te freski powstały na początku XVII wieku i z powodu szerzącej się reformacji i kurczenia się zasobów finansowych bracia nie byli w stanie dokończyć tego fresku i stąd mamy Chrystusa nienamalowanego, tylko jedynie naszkicowany.
1: Czyli jest niedomalowany. To rzeczywiście wyjątkowe. A i sam budynek muzeum jest bardzo ciekawy.
2: A budynek to dawny klasztor, no bo ekspozycje znajdują się na terenie klasztoru, ale też i można zobaczyć, jak wygląda taki czysty gotyk, bez dodatków barokowych, czy nawet późniejszy. Można będzie zobaczyć, jak wyglądał kościół bez chóru organowego.
1: No i można też tu do was przychodzić. No, dzisiaj wiem, że będą wycieczki, że szkolne wycieczki się pojawiają, ale jeśli ktoś chce przyjechać, to i ze swoimi dziećmi też może się tu pojawić, też je zainteresujecie. Ja pytam, bo to dla rodzin zawsze bardzo istotne.
2: No myślę, że tak. No, teraz przede wszystkim my mamy oryginalne zabytki, żadnych tam elektronicznych, żadnych tego typu nowoczesnych. Wszystko, co państwo zobaczycie, to są oryginały.
1: No to zapraszamy gorąco.
2: No to zapraszamy, zobaczcie państwo, jak wyglądają stare naczynia, stare przedmioty, stare narzędzia pracy, jak wyglądają meble, jak wyglądała kiedyś izba ludowa, jak była barwna. Zobaczycie też obrazy na szkle. No i poczujecie atmosferę dawnego klasztoru.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: To był Mirosław Szkiłąć, a teraz będzie Agnieszka Dudzińska, też oczywiście z Muzeum Regionalnego w Jaworze, bo będziemy o muzeum mówili, o budynku, w którym muzeum się znajduje. To siedziba klasztoru Bernardynów, jedna z dwóch zachowanych na Dolnym Śląsku siedzib tego zakonu. 500-letnia historia i o niej właśnie teraz będziemy słuchali, o niej właśnie nam teraz bardzo ciekawie, bardzo interesująco opowie Agnieszka Dudzińska z Muzeum Regionalnego w Jaworze, gdzie dzisiaj jesteś.
3: Doktor Agnieszka Dudzińska, główny inwentaryzator Muzeum Regionalne w Jaworze.
1: Główny inwentaryzator, muszę zapytać o to stanowisko.
3: Ach, to jest takie stanowisko wielopoziomowe, dlatego że jestem takim trochę, powiedzmy, księgowym od zabytków, ale też zajmuję się opracowaniem zabytków, więc jest to praca taka bardzo urozmaicona, aczkolwiek łatwo przy niej stracić poczucie duchowości, może tak.
1: No tak, bo to trzeba jednak wszystko poklasyfikować, w te księgi powpisywać, w Excele.
3: Tak, opisać, pomierzyć, czasem nawet i zważyć, więc jest to taka praca, mało powiedziałabym romantyczna, ale mam ten drugi aspekt też, że nie zamykam się na tą drugą stronę, czyli na opracowywanie zabytków, na dostrzeganie ich piękna, ornamentów i wszystkich rzeczy, które sprawiają, że one są po prostu piękne.
1: Ale to jak się nasiedzi w tym Excelu, to potem trzeba się zmusić, żeby spojrzeć na to, żeby podnieść tę głowę i spojrzeć w niebo, że tak powiem metaforycznie.
3: Nie, jak się nasiedzi przy Excelu, to w niebo patrzy się z przyjemnością.
1: Właśnie. No i można przyjść do takiego miejsca jak to, czyli do waszego kościoła. Mówimy cichutko, bo tu też się pogłos niesie. To też tłumaczę skąd ten pogłos, dlatego że jesteśmy w takiej pięknej, otwartej przestrzeni.
3: Tak, i tu też możemy wznieść oczy ku niebu i zobaczymy piękne sklepienie krzyżowo-żebrawe, które jest ornamentowane takimi motywami floralnymi, kwiecistymi, które przypominają też trochę te, które są w kościele świętego Marcina tutaj po drugiej stronie bloku śródrzynkowego w Jaworze.
1: Widzi pani, to nie straciła jednak pani tej umiejętności, żeby patrzeć w niebo, bo gdyby nie pani, to może ja bym tej głowy nie podniósł.
3: Myślę, że Kościół w swojej takiej bardziej estetycznej formie jest jednak bardzo piękny i to, co przyciąga wzrok, to są właśnie te malowidła na ścianach, ale też te freski, które mamy na sklepieniu, i to właściwie są takie elementy, które przykuwają wzrok.
1: No tak, bo zazwyczaj jak się wchodzi do kościoła, tych starszych kościołów, no to elementów wystroju jest tak dużo, też rzeczywiście bardzo często fantastycznych, ale ma to do siebie, że one potrafią przysłonić tę architekturę. Tutaj ta architektura jest w całości wyeksponowana.
3: Tak, dlatego że te kościoły, o których pan mówi, ja podam tylko przykład, na przykład Święty Marcin w Jaworze, czy obecna katedra w Świdnicy, to są kościoły tak naprawdę gotyckie, ale z barokowym wystrojem. Tam jest ornamentyka taka kapiąca złotem. Też był to taki program ideowy, żeby przyciągnąć do siebie jak największą rzeszę wiernych, bo z tym wiązały się datki, a świątynie katolickie pod tym względem bardzo konkurowały ze świątyniami protestanckimi właśnie o ten rząd dusz, czy ich ludzi tak naprawdę przyciągniemy, tak, na swoją stronę, i to też było cenne też ze względu na funkcjonowanie finansowe kościoła, bo to wiązało się z utrzymaniem świątyni duchownych i tak dalej, i tak dalej.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Doktor Agnieszka Dudzińska jest z nami dzisiaj w programie Co jest grane w Legnicy? Mówi o poklasztornych przestrzeniach Muzeum Regionalnego w Jaworze, bo tam dzisiaj jesteśmy i tam będziemy w najbliższych też programach, ponieważ sporo muzeum Muzeum Regionalnym będziemy mówili. Oczywiście wiąże się to z faktem, że nasz zaprzyjaźniony archeolog Tomasz Stolarczyk został dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jaworze. No i zachęcił tutaj mnie, żebym pojechał i zobaczył to fantastyczne miejsce. Miejsce rzeczywiście jest wyjątkowe. No i mówimy teraz o właśnie przestrzeniach kościelnych, bo tutaj ten kościół gotycki jest dosyć surowy w porównaniu do barokowych przestrzeni, a Agnieszka Dudzińska mówi o tym, jak to kościoły, zakony, klasztory konkurowały ze sobą o wiernych właśnie poprzez to zdobnictwo, którego tutaj w Jaworze jest naprawdę niewiele.
4: Tutaj u was nie konkurujecie.
3: Nie konkurujemy, przynajmniej tak to wygląda, ta forma jest taka surowa, ascetyczna, nie ma wprawdzie zachowanych tutaj ołtarzy, które pod koniec XV wieku zapewne tu stanęły, za nami jest wprawdzie ołtarz, ale to jest XVII wiek i to jest ołtarz z kościoła z Rudnej, ale przedstawia scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, bo właśnie w tych scenach pasyjnych bardzo chętnie z tymi scenami utożsamiali się mnisi bernardyńscy, którzy tutaj w tym kościele głosili piękne kazania. Jak pan z pewnością wie, muzeum jest zlokalizowane na terenie starego, późno-średniowiecznego klasztoru pobernardyńskiego i kościoła też, w którym ci mnisi prowadzili taką szeroko zakrojoną działalność kaznodziejską, a oni z kolei nawoływali do takiej bardzo poważnej reformy kościoła w duchu tym ascetycznym i stąd też ta męka pańska tutaj się na każdym kroku przejawia i na terenie kościoła i na terenie klasztoru.
1: No i sam ołtarz też jest, czy ja dobrze powiem, że jest skromny w porównaniu z tym, co zazwyczaj widywałem w kościołach?
3: Tak, nie jest to ołtarz barokowy. Te barokowe, tak jak wspomniałam, kapią złotem, nawet jeżeli wygląda na to, że one są w pewnym sensie wzniesione z marmuru, to tak naprawdę jest to też alabaster, więc mówiąc wprost, tanim kosztem starano się osiągnąć ogromny efekt.
1: Ja nie wiem, czy ja mogę tak... Mnie się tu bardzo podoba właśnie przez to, że on jest taki chłodny, że taki ascetyczny. To mam wrażenie, że tutaj nawet bardziej czuć tego ducha, o którym pani mówi, a którego pani szuka poza Excelami.
3: Tak, czuć tego ducha, ponieważ ten kościół sam w sobie jest po prostu inny od tego, co obserwujemy i widzimy po prostu na co dzień, będąc w innych świątyniach gotyckich, które zostały później zbarokizowane, to ten kościół faktycznie się wyróżnia i jest takim w pewnym sensie nowum dla odwiedzających, tak, przyzwyczajonych właśnie do bogatych wystrojów.
1: No właśnie, a jak tu z odwiedzającymi przychodzą do was ludzie chętnie? My tutaj z Tomaszem Stolarczykiem mówiliśmy, że jesteście krainą wygasłych wulkanów. No to fajnie by było, gdyby... No to też taka podpowiedź dla tych, którzy tu przyjadą, że jak już się zatrzymają, czy tam pójdą na szlaki, albo będą jeździć rowerem, albo będą korzystać z bogatej oferty restauracyjnej, hotelarskiej, to umilić sobie ten pobud, uduchowić można też tu.
3: Tak, tym bardziej, że Jawor jest miastem bardzo urokliwym i jeżeli chodzi o taką turystykę, głównie jednodniową, to ma niezaprzeczalne zalety, które wcale nie są takie częste. Dlatego, że Jawor jest przyjazny turystom zarówno złożonym z grup dziecięcych, dorosłych w wieku senioralnym, dlatego, że tutaj jest łatwość poruszania się, jest wszędzie blisko i jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia piękno Jawora w różnych miejscach tego miasta tak naprawdę pokazać.
1: No jasne, a o samych mnichach może nam pani jeszcze troszeczkę opowiedzieć, bo ja szczerze powiedziawszy czuję, jak oni się tu przechadzają.
3: Chętnie zobaczyłabym to na własne oczy. No niestety nie jesteśmy w stanie tutaj przenieść się do średniowiecza, aczkolwiek byli to franciszkanie obserwanci, taki ortodoksyjny, powiedzmy to w dużym uproszczeniu, odłam franciszkanów tych konwentualnych, którzy w XIII wieku tutaj mieli już swoje klasztory. Tak jak wspomniałam wcześniej, nawołujący bardzo mocno do reformy kościoła, do reformy życia kościelnego właśnie w tym bardziej ascetycznym kierunku.
1: Czyli z tym przepychem, z tym barokiem po prostu trochę się zmagali.
3: Tak, nie wiemy jak wyglądały te ołtarze. Tutaj możemy zobaczyć obramowania, malatury, które okalały te ołtarze, więc tu po lewej i po prawej stronie w hali tutaj, z lewej i z prawej strony łuku tęczowego możemy zobaczyć, prawda, te malatury, które świadczyły, że w tym miejscu stały kiedyś ołtarze. Jeżeli chodzi o franciszkanów, oni na pewno wystrój mieli skromny. Nie był to wystrój z pewnością w duchu barokowym, tym bardziej, że tak naprawdę odebrano im kościół i klasztor w latach 60. XVI wieku na fali religii luterańskiej, na fali protestantyzmu, tak? Więc oni tutaj dopiero ponad 100 lat później powrócili i do momentu sekularyzacji w 1810 roku tutaj przebywali.
1: A potem co się działo z kościołem?
3: Później kościół został zaadoptowany przez państwo pruskie. Tutaj były różne koncepcje. Była tutaj wozownia, była tutaj zbrojownia, więc tutaj był też skład amunicji, tak zwany Zeughaus z języka niemieckiego. I tak to sobie trwało długie, długie lata.
1: No to teraz można powiedzieć, że powrócił do szlachetnego przeznaczenia kościół, bo jest w muzeum.
3: Tak, kościół teraz stanowi część muzeum. Cieszymy się z tego, ponieważ jest on udostępniony dla zwiedzających. Bardzo często też padają pytania, czy tutaj odbywają się nabożeństwa. Nie odbywają się. Jest to wyłącznie obiekt do zwiedzania, ale też mamy tutaj koncerty. Możemy tutaj organizować też wystawy czasowe, więc jest to zawsze dodatkowa powierzchnia do wykorzystania.
1: No tak, nie odbywają się już nabożeństwa, a człowiek i tak ma wrażenie, że jest jakaś taka siła, która tę głowę trochę do ziemi przychyla i ciężko spojrzeć.
3: Ta siła chyba się znajduje tutaj na łuku tęczowym. Może podejdźmy do tyłu, będziemy mogli lepiej to zobaczyć. To jest właśnie malowidło, tak jak data na kazalnicy, bo to jest ambona kazalnica z 1503 roku. Przy ambonie, przy pulpicie stoi święty Bernardyn, który właśnie głosi Słowo Boże i jakby ma tutaj oko na cały nasz kościół.
1: No i to sklepienie naprawdę robi niesamowite wrażenie przez to, że tu jest tak czysto, pusto i chłodno.
3: Tak, jest chłodno. Mamy jeszcze jedną atrakcję. Jest to właściwie studnia, która znajduje się w krypcie tutaj pod kościołem. Jest to wprawdzie krypta udostępniana, ale jest to studnia, która też świadczy trochę o losach tego miejsca, w którym jesteśmy, ponieważ pierwotnie na bazie lokacji tutaj była przewidziana działka mieszczańska. Wtedy, kiedy miasto powstawało i z pewnością stał tutaj dom mieszczański, który był zaopatrzony w studnie. A studnie też nie na każdej działce w średniowieczu się znajdowały. Natomiast później miał miejsce pożar miasta i ta działka po prostu została pusta. Aż pod koniec XV wieku ufundowano tutaj najpierw kościół, bo najpierw wybudowano kościół, a później klasztor, do którego sprowadzono mnichów. Franciszkani obserwanci zostali tutaj sprowadzeni przez Jana Filipca, biskupa Varadynu. Nie byli oni jakby mile widziani, na przykład w Świdnicy, ponieważ Świdnica odmówiła osadzenia na swoim terenie franciszkanów obserwantów, bo byli oni po prostu uważani za załóżnika króla Macieja Korwina. I z tego powodu byli niechętni widziani, natomiast udało się ich osadzić tutaj w Jaworze.
1: To była Agnieszka Dudzińska i mówiliśmy o wspaniałych wnętrzach kościoła, a teraz pracownia renowacji i jej dwaj pracownicy robią tam fantastyczne, magiczne, cudowne rzeczy. Posłuchajcie proszę o ich pracy.
5: Piotr Kądziołek, renowator, pracownia konserwacji dzieł sztuki Muzeum Regionalne w Jaworze.
6: Piotr Żurawski, renowator, pracownia konserwacji dzieł sztuki Muzeum Jawor.
1: Pracownia konserwacji dzieł sztuki. Chyba nie trudno sobie wam, drodzy słuchacze, wyobrazić, co tutaj się znajduje. Wszelkiego rodzaju narzędzia i materiały do tego, żeby dzieła sztuki ratować, odnawiać, przywracać świetności, czas świetności.
5: Tak, to jest taki swoisty szpital dla naszych zabytków, które znajdują się w muzeum. Tutaj trafiają wszystkie eksponaty, które mają i są zaplanowane pojawić się na ekspozycjach muzealnych. No i one po prostu muszą przejść taką małą konserwację. Czasami to jest zwykłe oczyszczenie, czasami to jest konserwacja zachowawcza, a czasami to jest pełna konserwacja, czyli uzupełnienie o jakieś braki. Oczywiście na podstawie jakichś zdjęć ewentualnych, jak zrobić ewentualną kopię.
1: No co mi przychodzi do głowy, do mojej wyobraźni, to na przykład różnego rodzaju uszczerbki, albo tak jak tutaj widziałem, że jest atak pleśni. Co jeszcze, z czym wy się tu borykacie, jeśli można by tak usystematyzować, bo mam wrażenie, że słuchaczom najbardziej to zobrazuje waszą pracę.
6: Dzieło sztuki ma to do siebie, że z biegiem czasu, z biegiem lat ulega jakiejś destrukcji, zniszczeniu, czynniki zewnętrzne, czasami też ręka ludzka potrafi wiele szkód narobić w tego typu obiektach. I tych czynników jest dużo, ale my staramy się, żeby te wszystkie elementy odwrócić i dzieło sztuki, żeby wróciło do tej swojej pierwotnej formy, funkcji.
1: A czy możemy wymienić te czynniki? Bo ja wiem, że dla was to jest chleb powszedni i wiadomo, i banał, ale dla nas, dla ludzi, którzy nie mają smyczynia, to jest bardzo ciekawe.
5: Tak, oczywiście my zajmujemy się malaturą, czyli malarstwem na desce. My zajmujemy się pozłotnictwem, snycerstwem, czyli dorzeźbianiem różnych elementów. No i wszystko wokół tego. Czasami też robimy rzeczy związane ze skórą, przy troszkę introligatorstwa. No właściwie zderzamy się za każdym razem w pracy z czymś nowym i jest to dla nas ciekawa praca.
1: No to dobrze, to jeśli trafia do was skóra, to co może by się z nią dziać, oprócz tego, że jest zniszczona mechanicznie na przykład, to co jeszcze może się wydarzyć takiej skórze?
6: No jest to materiał organiczny, który po prostu ulega z czasem pewnej degradacji. Trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiejś pleśni na tym, czy jakieś nie ma owadów, które gdzieś tam się zagnieździły. Trzeba to zatruć, zaimpregnować, wyczyścić, przywrócić do tej funkcji pierwotnej.
1: No i widzą panowie, ja już wiem więcej, bo w takim razie nie tylko uszkodzenie mechaniczne, nie tylko pleśń, nie tylko uszczerbek, ale też i coś żyjącego może być w środku.
5: Tak, oczywiście bardzo często rzeźby drewniane są narażone na różnego rodzaju ataki drewnojadów. My taką rzeźbę ewentualnie zanim zaczniemy nad nią pracować, no musimy ją zatruć, tak? To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to jest możliwy atak z tej rzeźby na przykład na inne rzeczy, które są w pracowni. Musimy to przede wszystkim zabezpieczyć. Dopiero później zajmujemy się częścią takiego wstępnego oczyszczania. No i tutaj może być już w dalszym etapie bardzo dużo różnych możliwości konserwacji, ponieważ mogą być spojone łuski, na przykład szlak metalu, złota, pozłotnictwa czy srebra. Tu może być odspojenie gruntu kredowo-klejowego od drewna. No jest tego naprawdę mnóstwo różnych możliwości, a my musimy taki opracować sobie plan pracy i na podstawie tego planu działamy.
1: Narzędzia, zapytam was o narzędzia, rozglądam się, którymi się posługujecie, no to wachlarz jest ogromny.
6: No są to typowe narzędzia konserwatorskie, też czasami stolarskie, narzędzia do malowania, pędzle, farby, odczynniki chemiczne do trucia, do impregnacji, werniksy, no jest tego trochę, tych materiałów, z którymi się stykamy na co dzień w pracy.
1: Część, duża część pewnie, dużą część wiedzy na ten temat wynosicie ze studiów, jeśli chodzi o materiały i narzędzia, ale domyślam się, że przez cały okres pracy doświadczenie podpowiada coraz to nowe, albo też i takie całkiem wymyślone przez was rozwiązania, metody, sposoby.
5: Tak, to jest taki charakter pracy, że tutaj no, nie ma jednej reguły, nie ma jednej zasady, jak coś zrobić. Za każdym razem wychodzą nam rzeczy, które, no, które są nieprzewidziane. Często się robi badania stratograficzne, czyli wchodzi się w głąb struktury, czy to malarstwa, czy rzeźby, żeby móc sprawdzić, na jakiej zasadzie to było. Często też przy dużych projektach wysyłamy to do różnych uczelni, na przykład w Krakowie. Często posiłkujemy się innymi laboratoriami i na tym podstawie możemy stwierdzić właśnie, jak daną rzecz poddać renowacji, konserwacji.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Jesteśmy dzisiaj w programie w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a teraz dokładnie jesteśmy w pracowni renowacji, gdzie bardzo utalentowani panowie naprawiają, przywracają do świetności, konserwują dzieła sztuki najróżniejsze. Mówimy o tym bardzo, bardzo trudnym, bardzo wyspecjalizowanym zajęciu, no bo przyznacie, że jeśli zajmuje się w ten sposób ktoś dziełem sztuki, to i sam musi być artystą, o tym jest mowa. Jeszcze chwilkę spędzimy w pracowni, jeszcze parę minut, a potem przejdziemy do tematu faktu, że na Dolnym Śląsku może pojawić się, no tak, Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wrocław stara się o takie prestiżowe miejsce. Teraz jednak pracownia renowacji, Piotr Kądziołka, Piotr Żurawski, dawaj panowie o renowacji, o tym, że czasami, kiedy jest duży problem z jakimś eksponatem, odwołują się do ekspertyz z innych ośrodków.
5: I na przykład mieliśmy taki obraz Michaela Wilmana, gdzie musieliśmy odtworzyć jego pracę, czyli powstały badania, powstała nawet publikacja na ten temat, jak wyglądał jego warsztat, jak on kładł grunty, jaki sposób był malowanie, no i tym sposobem właśnie my nauczyliśmy się też jego warsztatu XVII-wiecznego i to nas ucza, tego w szkole się nie nauczy nikt.
1: No tak, ale to też trzeba mieć ogromne... banalne stwierdzenie, zdolności manualne to jedno, ale z drugiej strony, kiedy odtwarza się malarstwo, to i malarskie zdolności.
6: No to jest wiele takich cech, które trzeba łączyć w sobie, i zdolności manualne, zdolności plastyczne, zdolności takie poznawcze, zdolności analizy pewnych rzeczy, bo trzeba wiedzieć, że połączenie wiedzy jakiejś tam konserwatorskiej, wiedzy historycznej, wiedzy plastycznej daje taki efekt, że potem może się nasz klient z tego obiektu cieszyć.
1: No nie chcę was porazić ignorancją, bo wiedza, technika, tutaj ten aspekt ścisły to jedno, ale z drugiej strony jest przecież jakiś duch w tych dziełach. To za nim też trzeba podążać, jak się naprawia.
5: Tak, oczywiście, my za każdym razem inspirujemy się każdą rzeczą. To nie jest praca jak w fabryce, że jesteśmy, przychodzimy do pracy i...
1: Nie, to nawet nie przyszło przez głowę. Im więcej rozmawiamy, tym dalej jesteśmy od fabryki, dalej nawet od manufaktury jesteśmy.
5: Tak, no tu mierzymy się za każdym razem z czymś nowym. Jest to praca na pewno detektywistyczna. Musimy poznać artystę, który to tworzył. Porównujemy oczywiście go do innych z epoki. Próbujemy uczyć się tej techniki. Próbujemy odtworzyć jego też wrażliwość. No i ta wrażliwość zostaje z nami i uczy nas tej wrażliwości również za każdym razem.
1: To jest ekscytujące, ale ja... emocja, która by mi najbardziej, z moimi kiepskimi zdolnościami tego rodzaju towarzyszyła najbardziej, gdybym trafił w takie miejsce, to raczej byłby strach, ten niepokój, że zamiast naprawić, to zepsuje. To towarzyszy wam też przy pracy, przy dziełach?
6: No czasami trzeba zachować pewną ostrożność, ale lata doświadczeń, jakaś wiedza, którą posiadamy, no to wszystko gdzieś tam się składa na to, że efekt końcowy jest czasem, no właściwie zawsze jest pozytywny.
1: Ale czasem pewnie też trzeba podjąć ryzyko, nie? No bo zastosuje się pewien środek i to już jest nieodwracalne.
5: Znaczy, no właśnie, w naszym zawodzie jest jedna zasada. My mamy poddawać konserwacji, renowacji rzeczy w taki sposób, żeby one były dla przyszłych konserwatorów odwracalne. Jeżeli techniki z biegiem dekad się zmieniają i coraz lepsze są możliwości renowacji, my musimy mieć tą świadomość, więc zasada jest taka, żeby tak poddawać konserwację, żeby to, co my zrobimy, było w przyszłości odwracalne. No właśnie, żeby to nie było ze szkodą dla tej pracy, ale też zanim zabieramy się do konserwacji, towarzyszy nam plan konserwacji, czyli my szczegółowo określamy, co po drodze powinniśmy robić. No i konsultujemy oczywiście, jeżeli mamy wątpliwości, z innymi konserwatorami, żeby móc sprawdzić, czy dobrą stroną, dobrą drogę wybieramy. Chociaż my przy okazji parawanu, który kilka lat żeśmy poddawali renowacji, mieliśmy bardzo dużo konsultacji. No i faktycznie w pewnym momencie też wybieraliśmy swoją jednak drogę, ale zanim to zrobimy, rozważamy to kilkakrotnie.
1: Czyli jeśli wiecie, że jest ryzyko, że to będzie ta zmiana nieodwracalna, to wtedy po prostu się nie podejmujecie tego.
6: Często też obiekty, które trafiają do nas, mają taki charakter konserwacji zachowawczej, czyli jak najmniej ingerencji, tylko zachować tą taką strukturę, bryłę, najprostsze rzeczy, czyli trucie, impregnacja i taka zachowanie takiej estetycznej charakteru tej pracy. To jest taka właśnie konserwacja zachowawcza. To też często robimy.
1: Pracujecie to we dwóch. Pokłóciliście się kiedyś o metodę?
5: Pracujemy tu we dwóch, kiedyś pracowało nas oczywiście więcej. Mamy tutaj też pewną rotację, bo czasami przychodzą do nas praktykanci. Ostatnio mieliśmy z Krakowa, z Uniwersytetu Konserwacji Kamienia. Ale jeżeli chodzi o sposoby, to tak, no może to nie jest kłótnia, to jest konsultacja. Konsultujemy ze sobą, czasami pokazujemy sobie rzecz, czy dobrze zrobiliśmy, podpytujemy się, może coś dorobić, doradzić. Tak, znaczy nie widziałbym tego jako kłótnię, bardziej jako konsultację wewnętrzną.
1: To ja bym chciał zapytać o ludzi, którzy startują do tego w tym zawodzie, którzy zaczynają dopiero, którzy są na studiach. No to są takie zawody, w których trzeba mieć talent i tutaj domyślam się, że w 100% trzeba mieć talent, żeby się odnajdywać.
6: Osoby, które już kierują się w takich zawodach artystycznych, no mają jakiś tam swój talent artystyczny, też wiedzę związaną z chemią, z fizyką, bo to też są elementy, które też mają duży wpływ na te nauki ścisłe, które mają wpływ na ten element konserwacji dzieł sztuki.
1: Powiedział pan, że czasami to jest działalność zachowawcza i że robicie tak, żeby potem można było, kiedy już technologia pójdzie do przodu, wprowadzić zmiany w lepszy sposób. No właśnie, na ile tutaj się zmieniają te koncepcje i nowinki, na ile często się są wprowadzane, bo wydawałoby się, że to jednak chyba nie jest taka dziedzina, w której ta nauka, chociaż nie, bo nauka w ogóle idzie do przodu, więc to pewnie dotyka was.
5: Tak, oczywiście wchodzą nowe preparaty, wchodzą nowe, no właśnie chodzi o to, żeby jednak podążać za tymi nowinkami, rozwiązaniami i to wychodzi też przy konsultacji z różnymi konserwatorami, którzy mają też pieczę, opiekę przy różnych zleceniach na konserwację, wtedy my też się dowiadujemy, no fajne jest to, że to jest wymiana właśnie tych informacji, pewne rozwiązania, które ci konserwatorzy albo popełniali jeszcze na studiach, albo w wyniku swoich własnej pracy czegoś się dowiadywali. Czasami są bardzo niekonwencjonalne rozwiązania, ale bardzo skuteczne.
1: Ja tutaj jak przed chwilą, przed rozmową staliśmy chwilę, to usłyszałem nazwę popularnego środka do odplamiania. Popularnych środków też używacie?
6: Tak, tak. No zwłaszcza do takich prostych czynności konserwatorskich. To są takie środki, które często możemy spotkać na rynku, które każdy z nas gdzieś tam używa. Czasami nawet w domu coś tam czyszcząc. Są to rzeczy, które w sposób delikatny, bezpieczny też możemy używać w swojej pracy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Pracownia renowacji w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Panowie, którzy tam pracują, byli tak mili, że nas ugościli i opowiedzieli o swojej pracy niezwykle interesującej, ciekawej, wspaniałej, różnorodnej. No, opowieść pozwoliła wam sobie wyobrazić, ale ile jeszcze wyobraźnia potrafi dopowiedzieć, cóż oni tam robią, cóż mogą zrobić, co im się może przytrafić do naprawy, do renowacji, no to mnóstwo rzeczy. A teraz Anna Gontowska będzie polecała książki. Książki, które możecie wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Są w Legnicy, możecie je poczytać, za darmo wziąć do domu, cieszyć się nimi, a potem oddać. Tak funkcjonuje Legnicka Biblioteka Publiczna, o czym regularnie w naszym programie przypominamy.
7: Książka, która stała się podobno najlepszym reportażem podróżniczym roku. Książka Ricky Fatland, Żeglarz. Podróż przez utracone imperium portugalskie. Portugalia to niewielki kraj z wielkimi ambicjami, bo imperium portugalskie istniało najdłużej spośród europejskich potęg kolonialnych. Rozciągało się od Gwinei Bissau do Timoru Wschodniego, od Japonii do Amazonii, począwszy od wypraw Henryka Żeglarza. Autorka nie dość, że sama podróżuje tropami różnego rodzaju odkrywców, podróżników, misjonarzy przez pustynie, oceany, lasy deszczowe, poznaje nowych ludzi, to sporo opowiada nam o historii odkryć geograficznych, ale też o historii ludzi, którzy gdzieś tam w wielką historię byli wplątani. Jest taki bardzo piękny rozdział tej książki zatytułowany Najbardziej samotny człowiek na świecie. Ten najbardziej samotny człowiek na świecie to XVI-wieczny rycerz, który z różnych przyczyn nie walczył wraz ze swoimi współbraćmi Portugalczykami, przeciwstawił im się, przeszedł na stronę wroga w Indiach podczas jednego powstań w Indiach, został później złapany, okrutnie torturowany, stracił nos, prawą rękę, kciuk w lewej, także zostały mu tylko 4 palce. I podczas rejsu, kiedy być może miał wracać do ojczystej Portugalii, uciekł ze statku, wyskoczył ze statku i wylądował na wyspie Świętej Heleny. To była wyspa bezludna całkowicie. Przestawały tam statki, ponieważ miała jedno wielkie dobro w sobie, mianowicie dobrą, świeżą, czystą, słodką wodę. On uciekł na wyspę Świętej Heleny, mieszkał tam przez wiele lat, zmarł tam nawet. Początkowo ukrywał się przed kolejnymi statkami, później żeglarze przywozili mu ubrania, pomagali w ścięciu tych włosów, którymi zarastał, przekazywali zwierzęta hodowlane, a także nasiona, różnego rodzaju zbóż, warzyw i owoców, i właściwie dzięki niemu wyspa Świętej Heleny stała się kwitnącym rajem dla podróżników. Został on sprowadzony do Europy, spotkał się z królem portugalskim, został wysłany również do papieża. Nie odnaleziono żadnych zapisków z tych spotkań. W każdym razie zostały mu jego winy względem kraju odpuszczone, ale wrócił na wyspę, nie chciał oglądać już swoich rodaków. Najbardziej samotny człowiek na świecie, który żył na malutkiej wyspie Świętej Heleny, oddalonej o tysiące kilometrów od zamieszkałych, stałych lądów. Kolejna książka to książka, gdzie rosną cedry, zapiski z wędrówki przez Japonię, bo to taki czas wędrowania. Tym autorem jest Craig Mood, który wyrusza prastarym szlakiem Kumano Kodo na półwyspie Kii, właśnie wędruje przez cedrowe lasy, i to jest taka bardzo nostalgiczna i poetycka podróż wraz z przyjacielem, który już nie żyje. Często mamy takich towarzyszy podróży czy naszego życia, którzy są bądź wyimaginowani, bądź są to przyjaciele z dzieciństwa czy z młodości, którzy już z nami nie, na tej ziemi nie są, i przyłapujemy się na tym, że z nimi rozmawiamy. Tutaj Amerykanin konfrontuje się z mieszkańcami półwyspu, którzy wiodą jeszcze bardzo tradycyjne życie. To nie są te nowoczesne miasta Japonii. To są najczęściej starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze II wojnę światową, i bardzo ciekawa jest ta konfrontacja człowieka, który przybył z kraju, który zrzucał bomby do ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Nie ma tutaj mowy o winie i karze, ale jest po prostu mowa o zwykłej ludzkiej egzystencji, o utracie, o małych, codziennych przyjemnościach.
1: Anna Gontowska i dobre książki. U nas w programie Anna Gontowska pojawia się regularnie i regularnie też właśnie poleca dobre lektury, które możecie wypożyczać w legnickich bibliotekach, po to, żebyście je wypożyczali, żebyście czytali po prostu. O czytelnictwo tu nas dbamy, ale też i w wasze odwiedziny w legnickiej bibliotece. Oferta jest spora. Biblioteka dba o to, żeby było dużo nowości w miarę możliwości finansowych oczywiście, ale książek ciekawych, wspaniałych tam jest niewyczerpane źródło na 100%.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: A teraz wracamy do Muzeum Regionalnego w Jaworze na wystawę stałą Rzemiosło tamtejsze, jaworskie. Proszę bardzo, będzie je przedstawiał jeden z pracowników Muzeum Regionalnego w Jaworze, bardzo sympatyczny, który potrafi naprawdę ciekawie opowiedzieć o tym, co w gablotach się
8: Tomasz Żur, Muzeum Regionalne w Jaworze, dział zbiorów.
1: No właśnie, ja dzisiaj przechadzam się pod waszym przewodnictwem po muzeum, no i pokazuje ci mi rarytasy. Rarytasy teraz będą.
8: Tak, w naszym muzeum, jeśli chodzi o rzemiosło, rarytasów dużo. Wiele z nich opowiada historię działalności gospodarczej naszego regionu, z których No niestety część właśnie niedawno umarło śmiercią, nie wiem czy naturalną, ale niestety przestało funkcjonować. Stoimy akurat przed gablotą pełną porcelany śląskiej. Nasz region był jednym z czterech głównych ośrodków wytwórczości porcelanowej w Niemczech, a Niemcy były takim krajem, który produkowały prawdopodobnie po Chinach najwięcej porcelany w historii. Takim głównym ośrodkiem w naszym regionie był Wałbrzych, dwie duże fabryki, Karla Tilcza i Karla Kristera. I właśnie jeśli chodzi o fabrykę tego drugiego, to ta fabryka po latach praktycznie 200 zakończyła swoją działalność, gdyż pod szyldem fabryki Krzysztof została zamknięta w zeszłym roku.
1: No to rzeczywiście świeża i przykra sprawa. A co widzimy tu?
8: Tutaj mamy takie przedmioty codziennego użytku, filiżanki oraz taki ciekawy przedmiot, który się nazywa kabaretem. No dzisiaj to słowo znane w zasadzie tylko i wyłącznie wyspecjalizowanym historykom sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem artystycznym oraz kolekcjonerom, jest to przedmiot bowiem taki bardzo mocno poszukiwany właśnie przez miłośników białego złota. A muszę przyznać i jakby to zaznaczyć, że tak jak ten przemysł porcelanowy umarł, to kolekcjonerstwo porcelany śląskiej ma się bardzo dobrze. Jest to taka gałąź kolekcjonerstwa bardzo żywa, która się cały czas prężnie rozwija. Są liczne publikacje autorstwa i to kolekcjonerów, i to muzealników. Są liczne grupy facebookowe, gdzie ludzie dzielą się swoją pasją, pokazują swoje eksponaty, gdzie handlują przedmiotami, gdzie się wymieniają pięknymi wyrobami porcelanowymi, jak też są zjazdy miłośników porcelany śląskiej. Także tutaj oprócz tych w tym zbiorze, który my widzimy, tutaj też są takie obiekty, które są związane z jaworem. To taka porcelana już z początku XX wieku, kiedy to na fali tego rozwijającego się tutaj ruchu turystycznego w naszym regionie było zapotrzebowanie zarówno na przedmioty szklane, jak i porcelanowe. Takie, które można było w danym miejscu, w danym mieście kupić, a które to przedstawiały tą miejscowość i które stanowiły taką ciekawą, barwną pamiątkę z wycieczki.
1: Bibeloty są podpisane.
8: Tak, są to bibeloty, no to gdyż to były takie przedmioty, no których się nie używało. No tutaj jest taki ciekawy, on ma formę sosierki, która faktycznie w takiej identycznej formie była wykonywana przez różne śląskie wytwórnie, ale w takiej zminiaturyzowanej formie, no to już ona nie miała swojej wartości utylitarnej, tylko właśnie taką wartość pamiątkarską, kolekcjonerską, żeby to sobie kupić na pamiątkę z wycieczki, postawić, żeby tylko stało.
1: Do czego służył ten kabaret? Dwudzielny to jest, to taka misa podzielona jakby na dwie części.
8: Tak, i tu jest dwudzielny z tego względu, że są wersje trójdzielne i czterodzielne. To jest po prostu taki naczynie do serwowania drobnych przekąsek, do ustawienia na środek stołu. One często naprawdę, ta forma tutaj, którą my prezentujemy, jest jeszcze taką w miarę prostą. Ale śląskie fabryki, w szczególności fabryka Karla Tilcza, posiadała też takie wersje bardzo rozbudowane, gdzie ten ufyk ma formę na przykład zwierząt, czapli lub innego ptactwa. No i takie obiekty są naprawdę owocem poszukiwań wielu, wielu kolekcjonerów, a zachowały się do naszych czasów tylko kilka egzemplarzy. Tutaj te najstarsze, które też są widoczne na tych półkach poniżej, są ręcznie malowane, więc ten sposób dekoracji też jest takim dla nas symptomem, który pozwala nam datować i określać czas powstania danego wyrobu porcelanowego.
1: Co jeszcze oprócz porcelany w tej sali możemy obejrzeć?
8: Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na taki obiekt, który jest moim zdaniem jednym z ciekawszych. On też jest opublikowany w takim publikacji Via Regia, który przedstawia owoce rzemiosła artystycznego na szlaku Drogi Królewskiej, która wiodła w zasadzie ze wschodu na zachód od Kijowa aż po Lipsk. To jest puchar z pokrywą wykonany przez hutę Józefiny, która się mieściła w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj to już opuszczone, ale jeszcze dalej możliwe do zwiedzenia obiekty. I jest to takie ukoronowanie kilkusetletniej tradycji tego szklarstwa sudeckiego, gdyż ona w naszym rejonie, w szczególności tej Szklarskiej Poręby, funkcjonuje już od XIV wieku. Ten tutaj pochodzi z lat 40., czyli z pierwszego takiego etapu, najstarszego etapu funkcjonowania tej huty, kiedy dyrektorem był Franz Pol z takiej rodziny o długich tradycjach szklarskich. Akurat tam jest taka, w Karkonoszach była sytuacja, że po dwóch stronach granicy, bardzo blisko siebie, mieszkały rodziny, które kultywowały tą tradycję wytwórczości szklarskiej z pokolenia na pokoleniach, i one często funkcjonowały i po austriackiej, i po pruskiej stronie granicy. Ta huta powstała w dobrach hrabiów Szafgoczów. Oni byli takimi mecenasami sztuki i tego rzemiosła artystycznego. Wcześniej już lokowali huty w innych miejscach, nie zawsze dogodnych, więc te lokalizacje trzeba było zmieniać. Tutaj akurat udało się w tej Szklarskiej Porębie zostać na dłużej. Do 1945 roku tamta huta funkcjonowała, została przejęta przez polskich hutników, gdzie oni uczyli się tego fachu bezpośrednio od Niemców. Ale wracając do tego obiektu, jest to bardzo wyrafinowany obiekt. Pragnę zwrócić uwagę na jego kolor. To jest tak zwany rubin złota. Taki różowawy, lekko różowawy, transparentny odcień, który bierze się z tego, że do stworzenia tego koloru używano złota. Do płynnej masy szklarskiej dodawano złota i stąd nabierało ono tego odcienia. Ale to oczywiście powodowało, że takie szkło było niezwykle drogie. Było tylko

0: Równomiernie tutaj fasytujące nam ten korpus, one były trudne do wykonania. To trzeba było naprawdę wprawnej ręki szlifierza, który miał wiele lat doświadczenia, żeby tak ukształtować bryłę naczynia, do tego jeszcze zwiększyć to szlifami brylantowymi, które nam powierzchnię szklaną w takie brylanty, w takie rąby właśnie plastyczne kształtowały, a jeszcze całość nam tutaj tego dzieła wieńczy to ten ornament złoty, wkładziony taką techniką właśnie złota reliefowego. Ono jest wypukłe, więc jest to obiekt naprawdę taki wyrafinowany, najwyższej klasy szklarstwa.
1: I robi wrażenie, na pewno zrobi wrażenie też na tych, którzy tu przyjdą, fakt, że macie naczynia masońskie. Zwłaszcza to już inny rodzaj ekscytacji, ale rozmiar kieliszka masońskiego.
0: No tutaj akurat to, co ma formę tego kieliszka, to w gruncie rzeczy to jest bola, więc to było takie naczynie matka, do którego nalewano płynu i z którego czerpano, żeby rozlewać na te mniejsze kieliszki, choć fakt, że te kieliszki mniejsze też nie należą do
1: najmniejszych. Porcelana, szkło, co jeszcze w tej sali możemy zobaczyć?
0: No też na pewno na uwagę zasługują tutaj nasza kolekcja ceramiki bolesławieckiej.
1: No proszę, to idziemy.
0: Przejdziemy tutaj, tak. I tutaj mamy takie szerokie spektrum, gdyż jest tutaj zarówno taka ceramika XVIII-wieczna, w tych szpliwach takich brązowych, ziemnych, dekorowanych dekoracjami nakładkowymi z takiej właśnie białej kamionki. I ona może mieć różne formy i związane tutaj już z taką jakby symboliką państwową, więc często się pojawiają orły pruskie, korona pruska, ale też takie przedstawienia jakby klasycyzujące, czyli takie ornamenty nawiązujące do klasycznej ornamentyki, ornamentyka zwierzęca. Też same szkliwa są, zawierają w sobie dużą taką estetykę. Tutaj mamy tak zwany melon, taki dzban melonowaty, który jest w szkliwie zielonym, które było trudne do uzyskania, więc wykonywano je bardzo rzadko. Mamy też ceramikę dwudziestowieczną, w tym te charakterystyczne, które dzisiaj nam się wszystkim już kojarzą z ceramiką bolesławiecką, tak zwane pawie oka.
1: No to zapraszamy gorąco tutaj też do tej sali tych, którzy do muzeum się przyjdą, pojawią. Czy jeszcze chcemy o tych powozach powiedzieć?
0: No o powozach myślę kilka słów, bo to są bardzo ciekawe tutaj takie modele, miniatury wykonane przez potomków dawnych tutaj mieszkańców Jawora. To powstało bodajże w Herne i zostało nam przekazane do zbiorów naszego muzeum, a przypomina nam o tradycji produkowania powozów w Jaworze na Placu Wolności.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Tomasz Żur z Muzeum Regionalnego w Jaworze o wystawie rzemiosła tamże właśnie. Tam byliśmy dzisiaj na wycieczce, tam was zapraszaliśmy. A teraz na sam koniec już Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, o jednej ciekawej książeczce do wypożyczenia w legnickich bibliotekach.
3: Sylwia Hutnik przedstawia nam też troszeczkę wychowawczą książkę, wydaje mi się, zatytułowaną Łobuziary. Najfajniejsze bohaterki literackie. I tutaj znajdą Państwo i młodzi czytelnicy, a ja z wielką przyjemnością odkryłam i Alicję w Krainie Czarów, i Annę Frank, i Anię Shirley, i Deborejko, ukochaną moją z Jerzycjady. I malutką czarownicę, i Majkę Skowron, i Pipi Pończoszanka, Ironia, i Mała Mi oczywiście. Te bohaterki, to wszystko według autorki Łobuziary, takie troszkę niepoddające się konwenansom i tradycyjnemu wychowaniu bohaterki. Oczywiście jest o wiele, wiele więcej. O Ewa Tyszowska, chociażby z Panny z Mokrą Głową. Więc opisuje te bohaterki i przedstawia też motywy ich działania, cechy, te pozytywne i negatywne i możliwości, które mogłyby przejąć obecne nastolatki. Te pozytywne przede wszystkim. Także ciekawa książka, myślę, że inspirująca młode dziewczyny do przeczytania całej książki po prostu później z tą swoją ukochaną bohaterką Łobuziarą.
1: Anna Gontowska polecała książkę, a ja polecam program Co jest grane w Legnicy. Polecam naszą audycję.

0: wam, naszym słuchaczom, tym nowym, bo ci stali to pewnie już zawsze z nami są. A przypomnę może, że nasz program z kolei jest od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Tak właśnie na was czekamy, żeby powiedzieć o tym, co ciekawego, interesującego w rozrywce, kulturze, edukacji, dobroczynności na przykład, bo o tym też mówimy, działalności organizacji pożytku publicznego. To wszystko w naszych audycjach. Bądźcie więc z nami regularnie, ale dziś się kłaniam i mówię do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.